Słyszę oddech. Dobrze. Wszystko dobrze. Jeszcze chwilę. Jeszcze jeden moment. Obrazy oddalają się, odchodzą. Nawet gdybym chciał, już ich nie dogonię. Wszystko uspokaja.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Od rana Rześko, 11 stopni na termometrach. W ciągu dnia tych stopni przybędzie do 20. Termometry pokażą tak maksymalnie. I jeszcze około 10 do 14. W tych godzinach spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu. Wiatr dzisiaj z kierunków zachodnich.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 6.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
5: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
4: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
6: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
4: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
7: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, to myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach rządów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
4: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
8: Uda mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
9: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
8: Też będą świetnym źródłem białka.
4: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzus.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Na rano.
2: 4 minuty po godzinie 6:00 to już poniedziałek. Gdyby ktoś w tym ferworze walki z wakacjami nie zauważył, to pora wstawać.
10: Już 4,5 minuty po godzinie 6:00 i 24 sierpnia w kalendarzu. Jakoś tak nam pędzi ten sierpień
2: Niestety. Byłoby miło, gdyby to jeszcze był, nie wiem, początek tego sierpnia. No ale dobrze, tego z czasem nic nie możemy zrobić, ale możemy wam osłodzić poranek bardzo dobrą muzyką, co za chwilę uczynimy. Grażyna Marciniak
10: i Marzanna Forysiak.
1: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
4: 11 minut po, właściwie już 12 po godzinie 6, to znaczy, że słońce już twardo pracuje, dokładnie od 5.52.
5: I do 19.55 będzie już, nawet nie do 20, więc jakoś tak czas nam bardzo szybko umyka.
4: Tak, 14 godzin i 3 minuty dnia, ten dzień jest krótszy od najdłuższego, od 2 godziny i 31 minut, ale ciągle dłuższy od najkrótszego i to 6 godzin i 9 minut.
5: I sporo astronomicznego lata przed nami, jeszcze 29 dni.
4: Dziś 236 dzień roku, a do końca roku 129 dni. Coraz mniej czasu do rozpoczęcia takiego innego roku, ale to o nim nie będziemy nam się mówić.
5: To jeszcze nie ten i chyba nawet nie następny poniedziałek.
6: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: 21 minut po szóstej. Mam nadzieję, że spało wam się fajnie. Teraz trzeba wrócić do rzeczywistości poweekendowej. No my sprawdzamy, co tam w kolorowej prasie piszczy. Ja na przykład znalazłam takie coś, co na pewno zelektryzuje wszystkich kibiców futbolowych. Metamorfoza Haalanda.
1: O, czyżby pomyślałam sobie, że już nie jest w Londynie, ale to chyba nie w tę stronę.
0: Nie, nie, ale nie będą mu już potrzebne chyba gumki tak za bardzo, bo pozbył się tych swoich długich włosów.
1: O, to i tak pewnie będzie rozpoznawalne, sylwetka taka konkretna. Za to elegantka nawet na plaży. Izabela Trojanowska jeszcze sobie spaceruje wybrzeżem, nie zwracając uwagi na to, czy wolno się kąpać, czy nie, bo ona jest ubrana w taki sposób, że właściwie chodzi tylko o taki przepiękny wakacyjny spacer.
0: No proszę, no takich zdjęć wakacyjnych jeszcze troszkę będzie, bo teraz gwiazdy nadrabiają, kto tam nie wrzucił fotek z wakacji, to teraz trzeba będzie już pod koniec sierpnia coś zrobić. No dobrze, a propos gwiazd, Makłowicz. Pan Makłowicz jest podróżnikiem i kucharzem, próbował wielu dań na całym świecie, ale okazuje się, że najbardziej zaskakuje go i no niezbyt mu pasuje brak klasycznego makaronu w rosole, bo okazuje się, że są takie miejsca, gdzie po prostu jada się rosół z ziemniakami. Głównie jest to w Polsce centralne i jak wyznał pan Makłowicz, bardziej dla niego może szokującą, może jest to dla niego bardziej szokujące niż serce węża i świnka morska. Więc on takiego rosołu nie zje.
1: Ciekawe, co zielonego dorzuciłby do tego rosołu, bo atlas roślin leczniczych z kolei na różne dolegliwości widzimy też w jednym z kolorowych pism. No i tu będzie można się popisać znajomością.
0: No jeżeli chodzi o kolorowe pisma, to zostawiamy resztę dla was. Wszystkiego nie wyczytałyśmy. I za kilka minut będziemy wyjeżdżać na kaliskie. I nie tylko kaliskie, również regionalne drogi. Sprawdzimy, gdzie utrudnienia, gdzie remonty. 23 minuty po szóstej.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
4: Informacje dla kierowców.
0: Poniedziałkowy poranek, więc wracamy na drogi, ale na razie jeszcze taki spokojny poniedziałek, jeszcze leniwy, ale sprawdzamy, gdzie trzeba dzisiaj uważać i dołożyć może kilka minut, żeby w spokoju dojechać do pracy. W Kaliszu utrudnienie na Złotej, ulica częściowo jednokierunkowa, trwa też budowa drogi dla pieszych i rowerów. No i największy problem to krajówka numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem na odcinku od Dun do Kalisza. Całodobowy ruch wahadłowy, są zwężenia, tymczasowa sygnalizacja, no i można minąć ten odcinek przez Szał albo Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim mamy zwężenia na ulicy Wrocławskiej, na ulicy Leduchowskiego, na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna, między Zacharzewem, Mankami i Łąkocinami obowiązuje ruch wahadłowy. W Pleszewie zmiana organizacji ruchu w rejonach ulic Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, no i cały czas remont na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie drogowcy pracują na ulicy Raszkowskiej i Wiśniowej.
5: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło kalisza, rogatka 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
6: Powstał coroczny ranking miast przyjaznych kierowcom. Łódź i Poznań zamykają go, zdobywając po 30 punktów. Najlepiej w zestawieniu wypadły Bydgoszcz, Lublin i Szczecin, a kierowcy w Łodzi i Poznaniu mierzą się głównie z niską średnią prędkością w centrach. W Poznaniu spada ona nawet do 23 km na godzinę w godzinach największego natężenia ruchu. Łódź za to oferuje tańsze paliwa, a Poznań wygrywa liczbą stacji ładowania pojazdów elektrycznych i dostępnością miejsc w parkingach typu Park & Go.
5: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 26 minut 7.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: urodzeni.
1: 24 sierpnia w kalendarzu, no to oznacza, że dzisiaj niektórzy mają swoje święta. 24 sierpnia urodzeni tego dnia są bardzo spostrzegawczy i cierpliwi. Lubią zagadki, tajemnice, chętnie uczestniczą też w intelektualnych dysputach. Obdarzeni są ścisłym umysłem i bardzo dobrą pamięcią.
2: Mogą być dobrymi budowniczymi, sprawdzą się tutaj w tej roli, mają też talent przywódczy.
1: O miłości są delikatni, nieśmiali, trudno im okazać uczucie.
2: Kochają jednak szczerze i bardzo mocno są też wierni i oddani rodzinie.
1: Szczęśliwa cyfra urodzonych z 24 sierpnia to piątka.
2: Kamień szlachetny turkus.
1: A sprzyjający znak zodiaku.
3: Panna.
1: Jeżeli chodzi o tych, których dobrze znamy, a urodzili się 24 sierpnia, to jest wśród nich Paulo Coelho, brazylijski pisarz, poeta, autor m.in. Alchemika, Pielgrzyma Piątej Góry, czy Weroniki, która postanawia umrzeć.
2: Jean-Michel Jarre, klawiszowiec, wokalista, kompozytor, producent nagrań, francuski pionier, twórca muzyki elektronicznej. Jego koncerty słyną z tych wspaniałych efektów świetlnych, oprócz muzycznych oczywiście.
1: Kuba Badach, wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny, rocznik 76.
2: A 1984 to Krzysztof Zalewski, piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, autor tekstów.
1: A teraz specjalnie dla Was, dla tych, którzy dzisiaj świętują, prezent muzyczny od Radia Centrum z najlepszymi życzeniami. Ed Sheeran, Overpass Graffiti.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No, do niektórych rok szkolny zapukał nieco wcześniej. Dzisiaj ruszają poprawkowe egzaminy maturalne.
2: Dzisiaj pisemne, jutro ustne. Szczegóły w wiadomościach o 7.
0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Borystrzyc.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona, Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: Z jednej strony mamy rozległy wyszyn nad środkowej Europy, a z drugiej niższy nad północno-zachodniej Rosji. No i na to wszystko przychodzi powietrze polarne, morskie. No nie da się ukryć, że troszkę chłodne. No i jeszcze sprawdzamy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Dzisiaj małe i umiarkowane, możliwe okresami duże i miejscami również przelotne opady deszczu, maksymalnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona, Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
4: Właśnie minęła
3: 7.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości. Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu. Jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
7: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
8: Pojazd poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
7: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
8: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
7: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
6: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy. Na litrze.
9: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
6: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 złotego za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock 5-0, największe wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia, która w sobotę zremisowała w Gliwicach z Piastem 1-1. Piłkarze FC Barcelony obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii zaczęli od wyjazdowej wygranej z Elche 5-0. Po dwie bramki zdobyli Rafinha i Fermin, a jedną dołożył pozyskany latem z Borussii Dortmund Karim Adeyemi. Real w sobotę pokonał za to na wyjeździe Espanyol 2-1, a był to pierwszy mecz królewskich w La Liga po powrocie na ławkę trenerską Madrytczyków po przeszło dekadzie José Mourinho. Liderem La Liga jest Sevilla. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
11: Generalnie wszystko było świetnie zaplanowane. Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie, jak nie teraz, to kiedy, ale jednak to, że nie miałam nikogo przed sobą, trochę była przerwa i to ja w sumie nadawałam sobie sama tempo, chociaż fajnie było tych zająco mieć przed sobą, widziałam jaka przerwa musi być, widziałam światełka, ani przez moment nie widziałam tych czerwonych światełek na rekord Polski, więc byłam tam bezpieczna, miałam zapas i czułam się bardzo dobrze, taka spokojna w tym biegu, po prostu spokojna w swojej dyspozycji.
10: A wcześniej Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów, wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulino z Dominikany.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
3: No proszę, proszę, okazuje się, że to ma być bardzo pracowity dzień, a to wszystko dzięki księżycowi w Koziorożcu.
12: Zamiast narzekać, lepiej zakasać rękawy, zabrać się do pracy szybko za to, co powinniśmy zrobić i wtedy już będzie pięknie.
3: Bo na dzisiaj warto też pomyśleć o tym, żeby zamienić na lepsze lub wydajniejsze niektóre rzeczy. No więc kombinujmy. A może coś wyjdzie.
12: Czas, żeby odpocząć. To wszystko, co przed nami już za moment, jeszcze w szczegółach.

Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl. Reklama.

0: Media Centrum.
1: Baranie, dzisiaj będziesz zmobilizowany do działania. Poczujesz, że jesteś w stanie pokonać trudności. Działaj, ale nie bądź nerwowy i weź pod uwagę to, że inni ludzie chcą dla ciebie dobrze. Wieczorem czas na relaks, randkę albo taniec. Jeżeli jesteś samotny, to możesz dzisiaj poznać kogoś sympatycznego.
2: Byku, dzisiaj będzie dobry czas na spotkania z przyjaciółmi i różne ważne imprezy. Intuicja cię nie zawiedzie, ryzykowne pomysły nie będą warte twojego przemęczenia. Zamiast zaczynać coś na siłę, dokończ stare sprawy. Po południu też dobry czas na sztukę, a będziesz mógł też wziąć udział w szybkich zakupach. Ale tylko te niezbędne sprawy są potrzebne rzeczywiście dzisiaj.
1: Bliźnięta, masz przed sobą pracowity dzień. Dzisiaj dzień sprzyjamy dbaniu o wygodę codziennego życia, a ty wpadniesz na dobre pomysły dotyczące pracy i zarabiania. Ale trudno się będzie namówić do jakichś rachunków czy bardzo męczących zadań. Nie miej z tego powodu wyrzutów sumienia. Bądź uprzejmy, ale pamiętaj, że nie musisz nikogo wyręczać.
2: Raku, kiedy inni będą rozmawiać na nudne tematy, ty nadrobisz zaległości w pracy, będziesz konkretny, zdecydowany, będziesz mógł skoncentrować się na ważnych sprawach. Żadne zamieszanie czy plotki nie będą miały wpływu na ciebie, a chociaż trochę się zmęczysz, to uznasz dzień za całkiem udany. Wieczorem czas na nagrodę i jakaś dobra książka, która poprawi humor.
1: Lwie, opowiadaj o swoich sukcesach zamiast być przesadnie skromnym. Niektórzy chętnie wytkną ci różne potknięcia, bo mają ci czego zazdrościć.

0: Nie bierz jednak wszystkiego do siebie i częściej się uśmiechaj, a łatwiej osiągniesz sukces. Po południu znajdź czas na odpoczynek i refleksję.
1: A dzisiaj panna zajmie się swoimi sprawami. Różne problemy nie będą cię dotyczyły. Uda ci się uporządkować rzeczy, szybko zakończysz zaległe sprawy. Dzień będzie sprzyjał trosce o dom i zdrowie, a po południu plany mogą się nagle zmienić. Ogarnie cię bardziej rozrywkowy nastrój, a aura zacznie bardziej sprzyjać randkom i zabawie.
0: Waga będzie chciała mieć wszystko pod kontrolą. Mimo tego sprawy mogą się skomplikować, bo nie wszystkich da się upilnować. Ktoś zacznie coś kombinować lub nagle zmieni zdanie. Ale wyjaśnij sobie szybko, co się dzieje, zamiast stracić czas i gubić się w domysłach. W kłopotach pomogą ci ważne osoby, a sprawy w końcu się rozwiążą. Po południu czas na odpoczynek.
1: Skorpionie, będziesz energiczny, wesoły, dzień szybko ci zleci, śmiało zabierz się za ważne zadania. Bez większego trudu załatwisz najważniejsze sprawy i zostanie ci jeszcze sporo czasu na przyjemności czy rozmowy z przyjaciółmi. Po południu warto wybrać się na szybkie zakupy, przydać się coś nowego, a dzisiaj też będziesz mógł znaleźć różne okazje. Targuj się o cenę.
0: Strzelec. Poczujesz, że nawet w poniedziałek możesz trochę odpuścić. Nie rób niczego na siłę, a wszystko i tak się ułoży. Niech inni się spieszą i denerwują, a ty po prostu zajmij się swoimi sprawami. Wybacz bliskiej osobie różne potknięcia, otwórz się na pozytywne emocje, a dzisiaj dzień może przynieść zaskakujące spotkania czy nowe znajomości, ale lepiej dzisiaj zająć się własnymi sprawami.
1: Koziorożcu, czeka się udany dzień, chociaż możesz być bardzo zabiegany. Będziesz załatwiał ważne sprawy, konkretnie, zdecydowanie. Będziesz też rozwiązywał jakieś sytuacje. Jeśli zadasz odpowiednie pytania, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany. Niektóre informacje mogą być sporo warte. Wieczorem nie czas na trudne dyskusje, tylko na relaks. Najlepiej na spotkania z przyjaciółmi.
0: Wodnik zajmie się dzisiaj obowiązkami i bardzo dobrze, żeby to wszystko nie miało zaległości. Pamiętaj, dzisiaj dzień sprzyja dobrym pomysłom, które dotyczą biznesu, pieniędzy i organizacji. Pracy. Wywiążesz się z tego, co obiecałeś innym, ale wieczorem zadbaj o swoje prywatne sprawy. Kolacja we dwoje to świetny pomysł.
1: Ryby, będziesz zmotywowany do działania, poprawi ci się humor, nowe pomysły spotkają się z uznaniem, ktoś stanie się bardziej wyrozumiały. Dzień będzie sprzyjał szybkiemu załatwianiu spraw służbowych czy urzędowych, a po południu czas na odpoczynek. Ktoś spełni twoje marzenia, o ile odważysz się je wypowiedzieć. Też czas na większe emocjonalne zaangażowanie i otwarcie.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Dziewiętnaście minut po siódmej.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
0: Reklama.
4: 25 minut po godzinie 7, a z nami jest już Agnieszka Walczak, która opowie o tym, co w pierwszych dzisiaj wiadomościach z naszej najbliższej okolicy.
5: Weekend, ale my już myślimy o kolejnym, tym bardziej, że to będzie ostatni weekend wakacji, więc go trochę osłodzimy. Podpowiem, w jaki sposób zakończyć, czy rozpocząć rok szkolny na słodko.
4: A to bardzo miłe zaproszenie. 7.30 szczegóły od Agnieszki.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 7.30 w studiu Radia Centrum Agnieszka Walczak, a przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rekreacyjnych inwestycji w gminie Mikstat. Zaprosimy na słodkie zakończenie wakacji w Kaliszu i powiemy o występie ostrowskiego lekkoatlety na jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń w Europie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Mikstat inwestuje w obiekty rekreacyjne. Jednym z obiektów, który przeszedł gruntowną zmianę, jest miejscowy stadion sportowy, w który zainwestowano przeszło 1,5 miliona złotych.
3: Stadion miejski w Mikstacie zmienił się nie do poznania. Wszystkie inwestycje, które prowadzimy, prowadzimy z udziałem środków zewnętrznych. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o stadion, to mamy zaangażowanie środków Ministerstwa Sportu. Nowa strefa rekreacji, która powstała, teraz jest uzupełniana o skatepark, boisko koszykówki 3x3 i boisko do piłki siatkowej. Po to, żeby oprócz boiska piłkarskiego, obiektu Orlika, który też przechodzi metamorfozę, również były takie inne strefy rekreacji.
2: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Ponadto przy szkole podstawowej w Mikstacie stworzono boisko dla uczniów klas od 1 do 3. Inwestycje ukończono dzięki wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz miejscowej parafii, która zgodziła się użyczyć swój teren na cele edukacyjne.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W niedzielę 30 sierpnia na Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 15. Kaliskie Miodobranie, które organizują Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Ja Was zapraszam na najbliższe miodobranie. Będzie zespół z Kociny i Sekowianki. Także zapraszam, a i będzie też bardzo wspaniały konkurs dla ludności. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przeznaczył bardzo dużą pulę pieniędzy na nagrody i to będą niespodzianki. Zobaczycie, przyjdźcie na mnóstwo stoisk z miodem, mnóstwo stoisk z produktami, rękodziełami i innych. Dodatkowo jakieś dmuchańce, koniki. Chcecie zobaczyć sami.
2: A zaprasza słuchacze Radia Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Kaliskie Miodobranie potrwa od 11 do 17, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. 11 aktualnych rekordzistów świata, 55 medalistów olimpijskich, w sumie 170 medalistów Mistrzostw Świata i Europy na listach startowych. Był i on, reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grząka, który w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpił w memoriale Kamili Skolimowskiej, rozegranym jako 5. edycja w Polsce prestiżowej diamentowej ligi. Grząka wystąpił w sztafecie mix 4x100 metrów. Pobiegł dobrze, ale na kolejnych zmianach zgubiono pałeczkę i sztafeta nie dobiegła do mety. Szkoda, ale sam udział w takim meetingu to niesamowite przeżycie, powiedział Radiu Centrum. W Chorzowie sprintal Stali Ostrów.
5: To fajne doświadczenie na pewno. Pierwszy raz na tak dużej imprezie, gdzie jest aż tylu kibiców. Na pierwszej zmianie przy prezentacji było słychać te 35 tysięcy osób, co dopinguje wszystkie sztafety, więc mega, mega fajne doświadczenie. Na całej arenie rozgrzewkowej spotyka się takie nazwiska i takich ludzi, że mega fajnie się robi rozgrzewkę przy nich, to też mega, mega fajne to jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Grząka. Sprinter Stali występem w memoriale Kamili Skolimowskiej zakończył intensywny sezon. Grząka kończy w tym roku kategorię młodzieżową U23, w której w tym sezonie zdobył złoto Mistrzostw Polski na 100 metrów, a w sezonie halowym został młodzieżowym mistrzem Polski na dystansie 60 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: Sierpień powoli się kończy, wakacje wchodzą na ostatnią prostą, ale na drogach zdecydowanie spokojnie. Część z was jeszcze wraca z urlopów, część już wróciła do codziennych obowiązków i dojazdów, a drogowcy nadal pracują pełną parą, więc sprawdzamy, gdzie trzeba uważać. W Kaliszu utrudnienia na Złotej, na długim odcinku mamy jeden kierunek, a w rejonie Ronda Żołnierzy Niezłomnych trwa przebudowa związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Będzie pięknie, ale trzeba trochę poczekać. Dużo większe utrudnienie na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem od Zdun. Do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy, są zwężania, nierówności i tymczasowa sygnalizacja. Tam trzeba być bardzo czujnym. W Ostrowie mamy remontowaną Wrocławską. Solidne utrudnienia od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Wyrosło tam mnóstwo pachołków, więc uważajcie. Zwężenia i pachołki także na Ludochowskiego, a na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna między Zacharzewem Lamkami i Łąkocinami obowiązuje ruch wahadłowy. Pleszew. Tu zmiana organizacji ruchu w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej. Cały czas też trwa remont Kazimierza Wielkiego. W Krotoszynie z kolei utrudnienia czekają na Raszkowskiej przy Światłach oraz na Wiśniowej. Końcówka wakacji, ale remonty najwyraźniej jeszcze nie wybierają się na urlop, więc uważajcie.
9: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Elektryczne hulajnogi mają zostać objęte kolejnymi ograniczeniami. Rząd chce utrudnić ich odblokowywanie powyżej 20 km na godzinę, a za część wykroczeń podnieść minimalną grzywnę do 100 zł. Zmiany mają wejść w życie etapami od przyszłego roku.
9: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 8.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
2: Kastorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama.

0: No proszę, okazuje się, że wspólne gusta muzyczne mogą być sygnałem dobrego związku i szukając drugiej połówki, to powinniśmy raczej przyjrzeć się upodobaniom muzycznym drugiej osoby niż jej charakterowi.
1: To bardzo ciekawe, no ale takie są wyniki badań. Podobno trzeba do tego podchodzić poważnie. O 8:00 przyjrzymy się im bliżej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.
8: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dziś z północnego zachodu napływa do nas powietrze polarne, morskie, takie nieco chłodniejsze. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy regionu okresami duże, miejscami w centrum i na północy przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Maksymalnie dzisiaj od 20 do 22 stopni, wiatr słaby zachodni i północno-zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
6: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
5: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukces zawodowy, a drugi mniej, no ale na koncercie ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
4: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach o poranku. Euro po 4,31 zł, dolar amerykański po 3,69 zł, frank szwajcarski 4,61 zł i funt brytyjski po 5,03 zł.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: My sprawdzamy, co tam w trawie piszczy, jeżeli chodzi o dzisiejszych solenizantów.
1: A wśród nich są Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej czy Emilia.
2: Wszystkiego co najlepsze dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują. My już szykujemy prezent muzyczny, ale jeszcze mamy dalszą listę solenizantów.
1: Jerzy, Joanna, Michalina i Patrycjusz. Pozdrawiamy was serdecznie.
2: Na błyski Dawid Podsiadło, specjalnie dla was.
4: Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.

0: chory strzec. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
2: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Reklama.
7: Dzień dobry z Kalisza.

0: Zawsze jest czas na to, żeby sobie jakąś przygodę przeżyć kolejny raz. Okazuje się, że no nie ma na to jakiegoś limitu wiekowego.
1: Absolutnie. Udowodnił to 57-letni Brytyjczyk, młody człowiek jeszcze, który stwierdził, że no zanim już stwierdzi, że nie ma siły, jest troszeczkę już za stary na pewne rzeczy, to chce udowodnić sobie i tym, którzy nie mogą się oderwać od komputera, są młodsi od niego, że można bardzo aktywnie przeżyć część twojego życia.
0: Tak, tym bardziej, że on już mówił, że po życiu pełnym przygód chciał przeżyć kolejną przygodę, no i przeżył. Ma nadzieję pobić dwa rekordy Guinnessa, stać się najszybszą osobą, która przemierzyła kraj na hulajnodze, a jednocześnie pierwszą, która przemierzyła Australię trzema różnymi sposobami. Biegiem, na rowerze i na hulajnodze.
1: Wiecie, ile mu to zajęło? 31 dni, 4 godziny i 10 minut.
0: A to nie jest mały kraj.
1: Nie jest.
0: Był pierwszym Brytyjczykiem, który przebiegł Australię. 2 lata później powtórzył ten wyczyn na rowerze i teraz czeka na dokumentację do Guinnessa.
1: Żeby oficjalnie uznać jego osiągnięcie, my i tak już gratulujemy tego rekordu.
2: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Jeszcze ostatnia szansa na to, żeby zobaczyć tę wystawę.
5: Kulisiewicz Akty. Czasowane w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Ten temat o 8.30.

0: Kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy o poranku. W studiu Radia Centrum jest już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy, gdzie w Krotoszynie zostanie zamontowana fotowoltaika. Będzie o ostatniej okazji, by zobaczyć wystawę Kulisiewicz Akty, a na koniec powiemy o ostatnim poważnym sprawdzianie kaliskich szczypiornistek przed startem ligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej miejskich obiektów został wykonany. Podpisano umowę na wykonanie projektu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach na terenie Krotoszyna.
3: Zadanie pod nazwą poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Instytucji Kultury i Sportu w gminie Krotoszyn zostało podzielone na 3 części. Pierwsza część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznych na hali sportowej przy ulicy Sportowej oraz hali sportowej przy ulicy Młyńskiej. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 250 tysięcy złotych. Druga część zadania dotyczy wykonania projektu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wartość tej umowy wynosi 78 tysięcy złotych. Trzecia część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Wartość umowy opiewa na kwotę 108 tysięcy złotych. Łączna wartość trzech umów z wykonawcą wynosi 436 tysięcy złotych, natomiast łączna kwota przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowania to ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kulisiewicz Akty, wystawa czasowo pokazywana w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, dobiega końca. Muzeum przygotowało pożegnanie ekspozycji w wyjątkowej formie z warsztatami, rozmową z kuratorką i atrakcjami dla zwiedzających, a i sama wystawa i jej oprawa robią wrażenie.
4: Jest w tym miejscu niezwykle przyjemnie i zawdzięczamy to Marcie Śniosek-Masacz, genialnej scenografce teatralnej, która stworzyła bardzo przytulną aranżację. Na wystawie panuje półmrok, jest delikatne oświetlenie, z sufitu w tym wysokim pomieszczeniu zwisają zasłony jasne, są tam ustawione bardzo wygodne kanapy, więc można się rozsiąść. Jest tam cicho, jest tam przyjemnie, jest tam tak buduarowo właśnie, intymnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do miłośników twórczości Kulisiewicza, jak i osób, które jeszcze nie miały okazji odwiedzić wystawy. Warto przyjechać i skorzystać z tej okazji przed zamknięciem ekspozycji. Wstęp na wydarzenie, które odbędzie się w ten czwartek, 27 sierpnia o 17:00, jest bezpłatny, a wystawę będzie można zwiedzać do 30 sierpnia tego roku. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Szczypiornokaliże zajęło 4. miejsce w memoriale imienia Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W turnieju zagrały drużyny, z którymi kaliskie piłkarki ręczne spotkają się w czasie rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. W meczu półfinałowym podopieczne Dymitro Hrebeniuka przegrały z brązowymi medalistkami poprzedniego sezonu Piotrkowią Piotrków Trybunalski 22-37. O trzecie miejsce zmierzyły się z Sośnicą Gliwice, która w drugim meczu półfinałowym przegrała po karnych z Energą Start Elbląg. Ostatecznie Kaliszanki przegrały 26-37 i zajęły 4. miejsce. Turniej był kolejnym sprawdzianem kaliskich szczypiornistek, które rozgrywki rozpoczną meczem z 4. drużyną poprzedniego sezonu KPR gminą Kobierzyce. To spotkanie 5 września w arenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Informacje dla kierowców.
0: A przed nami ostatnie dni letnich wyjazdów i powrotów. Jeżeli dziś wsiadacie za kierownicę, to warto wiedzieć, gdzie drogowcy mogą nam nieco pokrzyżować plany i utrudnić przejazd. W Kaliszu zmiana organizacji ruchu na Złotej. Na odcinku od Długosza do Ronda Żołnierzy Niezłomnych obowiązuje jeden kierunek ruchu, a wjazd od strony ronda jest zamknięty. To efekt trwającej budowy drogi dla pieszych i rowerów. Najważniejsza informacja dla jadących krajówką numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Od Zdun do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy. Są zwężenia, nierówności i tymczasowa sygnalizacja. W Ostrowie remontowana jest ulica Wrocławska i przebudowywana Leduchowskiego na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna między Zacharzewem a Łąkocinami, także ruch wahadłowy. Dobra wiadomość jest taka, że od czasu do czasu jest wyłączany i można jechać bez przeszkód. Pleszew, tu zmiany w rejonie Zielonej, Lipowej i Osiedlowej, remontowana cały czas Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie na ulicy Wiśniowej cały czas utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: W całej Polsce policjanci ruszyli z akcją, kontrolują przejścia dla pieszych przy szkołach. Działania mundurowych są związane ze zbliżającym się początkiem roku szkolnego. Policja sprawdza oznakowanie, działanie sygnalizacji, widoczność, a wykryte podczas kontroli nieprawidłowości są przekazywane zarządcom dróg, którzy mogą podjąć działania naprawcze jeszcze przed powrotem uczniów do szkół. Mieszkańcy mogą też samodzielnie zgłaszać niebezpieczne lokalizacje przy placówkach oświatowych za pośrednictwem krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, wybierając kategorię niewłaściwe infrastruktury.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 9.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: 50 lat równo kończy dzisiaj Kuba Badach, wokalista, instrumentalista, kompozytor i producent muzyczny.
2: A mamy dla Was piosenkę Małe Szczęścia. To był utwór skomponowany przez Roberta Jansona, lidera zespołu Warios Manx, z tekstem Andrzeja Ignatowskiego, a piosenka ukazała się w 1997 roku na surowym albumie Jansona zatytułowanym Trzeci Wymiar. A śpiewa Kuba Badach.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: A dzisiaj tak jeszcze tak za bardzo na poranku nie czujemy, ale ma być coraz cieplej i skończyć się nawet bardzo gorącym weekendem. Ale póki co 13 stopni na termometrach w tej chwili w Kaliszu, odczuwalna 12, piękne słońce, ciśnienie stabilne 1022 hektopaskale, wiatr do 15 km na godzinę, no i może padać. Te najbliższe opady, z tego co mówią synoptycy, to już około godziny 11.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
4: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
5: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
4: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
3: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów raporcie Polaków Portret Własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
6: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
3: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpuszcza turniej par mieszanych na US Open. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z miksta z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. A dziś w Nowym Jorku już kwalifikacje wieczorem i w nocy polskiego czasu. Pierwsze mecze w nich zagrają Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Tymczasem poznaliśmy zwycięzców turnieju tenisowego w Cincinnati. W finale rywalizacji kobiet Coco Gauff pokonała 6-2-6-4 Jessica Pegule, która to z kolei wygrała półfinałowy mecz z Igą Świątek. Natomiast wśród mężczyzn po tytule tytuł sięgnął Francuz Arthur Fils. On wygrał w trzech setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W Cancun za to, ale w turnieju niższej rangi, triumfował Hubert Hurkacz. Premier League i Serie A zainaugurowały w miniony weekend rozgrywki. W Anglii na inaugurację obrońcy tytułu, czyli Arsenal, pokonali wracające na najwyższy poziom rozgrywkowy po ćwierć wieku Coventry 3-0. A od wpadki zaczęła sezon Aston Villa. Matiego Kesza przegrała aż 0-4 z Brighton. Z kolei we Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu w wygranym 4-1 meczu z Moncą. A Mediolańczycy, którzy bronią tytułu, zostali liderem Serie A. W Niemczech natomiast po superpuchar sięgnął Bayern. Monachijczycy pokonali w Dortmundzie Borussię 2-1. Rekordzista świata Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Szwed skoczył na stadionie śląskim 6:20, a potem podjął nieudaną próbę ataku na rekord świata. Skakało mi się trudno, miałem dużo skoków, gdzie strąciłem niższe wysokości, no i czasem to tak jest w sporcie, że trzeba bardzo mocno się zmobilizować, żeby oddać te kolejne skoki, więc nie ukrywam, że były to dla mnie trudne zawody, no i jestem zadowolony, że udało się skoczyć te 6:20. A rekord Polski pobiła za to w Chorzowie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na metę przybiegła z czasem 3:55:59.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 6 minut po 9 mamy dla Was na dzisiaj zestaw bardzo ciekawych świąt.
8: Dzień zdegradowania Plutona. Upamiętniam ten dzień z sierpnia w 2006 roku, kiedy przeklasyfikowano Pluton z planety na planetę karłowatą.
2: No, straszne. Dla Plutona oczywiście. Międzynarodowy Dzień Dziwnej Muzyki dzisiaj. To taki dzień słuchania muzyki nietypowej, eksperymentalnej, no takiej, której na co dzień nie słucham.
8: Dzień otwieracza do puszek. Święto, które możemy popróbować, jak ono tam dzisiaj działa. Ja otwierałam orzeszki pistacjowe przed chwilą czymś dziwnym.
2: O, czyli właściwie to jest dzień otwieracza do puszek, czyli dzień wszystkiego. Bo wszystko czasami może służyć do tego, żeby sobie taką puszkę otworzyć, zwłaszcza jak człowiek jest głodny. No i jeszcze Narodowy Dzień Gofra. To jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych właśnie 24 sierpnia, taki specjalny dzień, idealny moment, żeby sobie takiego gofra zafundować i zjeść.
8: Gdyby lody nie wchodziły w grę.
1: Duet na rano.
9: Radio na wakacje.

0: Nissan Qashqai.
1: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
4: Reklama.

0: 21 minut po godzinie 9. Gdyby nam brakowało jakiejś pięknej plaży, idealnej do tego, żeby jeszcze się poopalać, no to u nas nad Bałtykiem troszkę duży wiatr, zakaz kąpieli. Może byśmy wyruszyli w jakieś inne europejskie miejsce?
1: Tak, jest taka plaża, która pokonuje setki konkurentów z całego świata. To jest wyjątkowa plaża Elafonisi. No bo jest taka specyficzna, różowa.
0: Piękny różowy piasek, no to rzeczywiście można sobie tutaj świetne fotki zrobić. Pokonała setki konkurentów z całego świata. Okazuje się, że jest najpiękniejszą plażą Europy i nie tylko. A ten różowy kolor piasku to efekt rozdrobnionych koralowców i muszli.
1: Tak, no my nie mamy co prawda różowych plaż, ale nasze też są całkiem niezłe.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kolejne remonty, tym razem nie dróg, a budynku.
4: Tak, będzie remont wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu. Na szczegóły już niedługo w wiadomościach o 9.30.

0: Zbliża się 9:30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zachęcimy do głosowania w ostrzeszowskim budżecie obywatelskim. Powiemy o remoncie terenu wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu, a na koniec będzie o braku szans na obronę tytułu mistrzowskiego przez ostrowskich speedrowerzystów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dzisiaj mieszkańcy Ostrzeszowa mogą zgłaszać swoje projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje ostrzeszowianie mogą nadsyłać do 15 września.
3: Zapraszamy wszystkich mieszkańców kolejny raz do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim. Też chcemy, żeby jak najwięcej osób głosowało. Warto przypomnieć, że jest to uzupełnienie takiego systemu naszego partycypacji społecznej, gdyż zaczęliśmy od funduszy sołeckich, które wprowadzaliśmy na terenach wiejskich, a uzupełnieniem tego właśnie jest budżet obywatelski dla miasta. Wiele rzeczy już dzięki budżetowi obywatelskiemu udało się zrealizować. Zapraszamy do głosowania i najpierw składania projektów i liczymy na kreatywność naszych mieszkańców.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. Swoje projekty mogą składać mieszkańcy, którzy mają co najmniej 16 lat, a link do zgłoszeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Teren wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu zostanie wyremontowany. Ta część urzędu kilka lat temu przeszła kompleksową modernizację i przeniesiono do niej Wydział Komunikacji oraz Wydział Architektury. Wtedy jednak nie wykonano pracy placu wokół.
4: Leżą tam jeszcze płyty pamiętające poprzedni wiek. Zrobimy przepiękną przestrzeń, aby do tego budynku bardzo historycznego, z przepiękną salą kolumnową, z drewnianymi kolumnami, i żeby to otoczenie było przepiękne, ale to nie wszystko. Kiedyś rozmawialiśmy o bardzo złym stanie drogi, która prowadzi do tego miejsca, do Banatówki. To ona jest własnością miasta Kalisza, ale w porozumieniu z panem prezydentem również znalazły się pieniądze na modernizację tej drogi, tych tak zwanych kocich łbów i placu, który tam jest, aby on nie wyglądał właśnie tak okrutnie jak w tej chwili.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski, a mowa o fragmencie ulicy Łazienej od głównej nitki właśnie do Banatówki. Modernizacja ulic i terenu wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego to część dużego projektu remontowego, na które samorządy pozyskały w sumie 14 milionów złotych unijnej dotacji przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Po porażce w Świętochłowicach przegrali bardzo ważny mecz na swoim torze, co oznacza, że na 99% sitodróg Omega Ostrów nie obroni tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze. W niedzielę wciąż aktualny mistrz kraju przegrał derbowy mecz ze Szawrem Leszno 78-81.
5: Przed niedzielnym meczem obie drużyny miały po 11 punktów, ale leszczynianie zajmowali drugie miejsce tylko dzięki lepszemu bilansowi Małych Oczek. Planem minimum sitodróg Omegi było zwycięstwo, maksimum zdobycie punktu bonusowego i odrobienie strat z meczu w Lesznie. Już początek meczu pokazał, że o bonusie trzeba zapomnieć. Pierwsze 5 biegów kończyło się remisami. Później minimalnie prowadził Szawer, który wygraną przypieczętował w przedostatnim biegu, po którym było 79-71. W ostatnim wyścigu sitodróg Omega, która jechała bez jednego ze swoich liderów, Bartosza Grabowskiego, odrobiła nieco strat, ale odwrócić losów meczu nie była już w stanie. Porażka 78-81 sprawiła, że ostrowski zespół będzie najprawdopodobniej walczył o brązowy medal CS Superligi Speedrowera. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze. Wyjazdowy w Gnieźnie i na swoim torze ze Śląskiem Świętochłowice. Najwięcej punktów dla Ostrowian w niedzielę zdobyli Paweł Idziorek i Paweł Szkudlarek po 15. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Dwadzieścia sześć minut do dziesiątej.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Teraz w Radiu Centrum. Rok z okienka.
1: I otwieramy album grupy Aerosmith zatytułowany Pump z 1989 roku.
2: Jest to album Love in an Elevator.

0: reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
3: 106.4 FM. Radio

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Na razie jeszcze sporo słońca, ale może przelotne opady deszczu mogą się pojawić w regionie. Do 20 stopni, teraz 16. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, a z północnego zachodu napływa do nas powietrze polarne morskie i na razie na naszą pogodę wpływa wyż z centrum w rejonie Wysp Brytyjskich oraz niż nad zachodnią Rosją.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Dziesiąta.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
5: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
4: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
6: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowany.
4: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24% podatku, a nie jak dotąd 32% dla osób, które go przekroczą.
7: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
4: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Radio na wakacje.

0: na rano.
1: 4 minuty po godzinie 10, tak się nam namnożyło tego lata, ale jeszcze będziemy się z niego cieszyć sporo. 29 dni, zanim nam słońce umknie na trochę dłużej, ale będziemy się cieszyć, jak będzie się pojawiało jeszcze przez jakiś czas intensywniej.
2: Niech was nie zrazi dzisiaj poniedziałek, że taki chłodny, że taki jakiś niewyraźny. To się wszystko zmieni. Z tego, co mówią synoptycy, jeszcze lato pokaże swój pazur. Jeszcze się będziemy opalać.
1: I to w nadchodzący weekend pewnie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Górski, typ niepokorny, a teraz będzie o jednym typie, który też niepokornie się zachowywał.
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
0: Z Archiwum X to był bardzo popularny sezon. Trzeci sezon właśnie tych odcinków miał premierę we wrześniu 1995 roku, a w tamtym czasie telefony komórkowe w Stanach już były w takim powszechnym użytku. David Duchowny szybko znalazł na to sposób i po latach przyznał Gillian Anderson swojej partnerce na ekranie, że nie zawsze pamiętał swoje dialogi, no i wykorzystywał ten telefon za każdym razem, kiedy miał scenę, w której rozmawia ze swoją partnerką na planie przez komórkę. Po drugiej stronie słuchawki odzywała się opiekunka scenariusza, która dyktowała mu kwestię, a on po prostu tylko powtarzał.
2: No niezłe zapamiętywanie, niezłe. Już się spodziewamy jakichś naprawdę fajnych, rewolucyjnych rzeczy. No dobra. Teraz państwo, których znam jako kurzobków, małżonkowie postanowili dać sobie ostatnio czas na odrobinę wytchnienia. Spędzili je między innymi na zagranicznych podróżach, no ale też przygotowali swoje gniazdko na jesień. Na jesień już możemy na Instagramie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale jeżeli chodzi o te plany, nowe wyzwania zawodowe, i te właśnie wyjazdy zagraniczne, no to okazuje się, że pan Maciej Kurzajewski będzie robił jakiś nowy projekt, który jest związany ze startem w ultramaratonie w RPA. Natomiast pani Kasia Cichopek podczas niedawnej wizyty w Szwajcarii ujawniała, że przyjechała tam w celach zawodowych. Czyli nam się robi taka międzynarodowa wyprawa małżeńska.
0: Zobaczymy, czym ona zaskutkuje. Już pewnie jesienią będzie słychać o tych projektach więcej.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbierzku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje. Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Na Kaliskim Szlaku pojawiła się nowa wiewiórka.
8: Będziemy o niej mówić w wiadomościach o godzinie 10:30.
9: O, dzięki.

0: Minęła 10.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. Opowie o tym Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do remontowanej w Pleszewie zabytkowej kamienicy z ciekawą historią. Powiemy o nowej wiewiórce na Kaliskim Szlaku oraz podsumujemy mecz KKS-u w Koszalinie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewie trwa przebudowa kamienicy przy ulicy Kaliskiej 2. Powstaje tu Muzeum Sztuki Współczesnej Kamienica, które pokaże największą w kraju kolekcję prac Mariana Bogusza i stworzy miejsce dla młodych artystów. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, muzeum ma być gotowe za rok.
3: Kamienica u zbiegu ulic Kaliskiej i Krzyżowej przechodzi ogromną metamorfozę. Wewnątrz trwają intensywne prace rozbiórkowe. Usuwane są ściany, tynki, posadzki, drewniane stropy. Budynek jest izolowany, a w ramach inwestycji powstaje nowa klatka schodowa z windą. Najważniejszą częścią kamienicy będą podziemia i parter, gdzie będzie prezentowana największa w kraju kolekcja prac Mariana Bogusza. Na poddaszu zaplanowano pracownie artystyczne nie tylko dla dzieci. Będzie tam można rozwijać zainteresowania m.in. ceramiką, rzeźbą, fotografią i grafiką. Historia tego miejsca jest wyjątkowa. Na przełomie XIX i XX wieku działała tu wytwórnia dewocjonaliów Stanisława Bendlewicza, a produkowane w niej krzyżyki trafiały nawet na Wyspy Kanaryjskie. Po latach duch sztuki wraca więc do tej kamienicy. Inwestycja kosztuje ponad 9 milionów złotych, z czego około 6 milionów 600 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie i warto podkreślić, że są to środki przeznaczone na ten konkretny projekt i nie mogą być zamienione na budowę drogi, odkrytego basenu czy hali sportowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na Kaliskim Szlaku wiewiórek pojawiło się nowe miejsce. Dziewiątą figurkę umieszczono w pobliżu willi Kalisja przy Alei Wolności. Trasa wyznaczana przez wizerunek wiewiórek licznie zamieszkujących park miejski i będących jego symbolem powstała w 2024 roku. Idąc ich tropem można poznać miasto, jego historię oraz aktywnie spędzić czas.
4: Idea tworzenia tego szlaku ma oczywiście kilka wymiarów. Przede wszystkim to taki promocyjny, żeby te wiewiórki uatrakcyjniły przestrzeń naszego miasta, żeby można było zrobić sobie z nimi zdjęcia. Posadowiliśmy wiewiórki w takich miejscach, które warto odwiedzić. Stworzyliśmy mapkę i pieczątkę. Szlak jest opisany. W każdym miejscu, gdzie jest posadowiona wiewiórka, jest umieszczona tabliczka z kodem QR, odsyłająca do informacji na stronie miasta. W każdym tym miejscu jest zlokalizowana pieczątka. Taka trasa to jest około 10 tysięcy kroków.
2: Powiedziała Radiu Centrum Iwona Cieślak z Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza. To dla zdrowia i przyjemności, a po pokonaniu całego Kaliskiego Szlaku Wiewiórek i zebraniu stempli można odwiedzić informację turystyczną w ratuszu i odebrać upominek. Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry, a goście z Kalisza kończyli mecz w osłabieniu. Mowa o niedzielnym spotkaniu piątej kolejki Betclic trzeciej ligi, w którym KKS Kalisz zremisował na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin 1-1.
5: Pierwsza połowa na stadionie w Koszalinie minęła bez bramek, choć w jej końcówce Kaliszanie nie wykorzystali rzutu karnego. Strzał Michała Biskupa wybronił bramkarz gospodarzy. Kaliszanie wyszli na prowadzenie dopiero w 82 minucie po golu Bartłomieja Płótno. Jednak szczęście trójkolorowych nie trwało długo. Chwilę później drugą żółtą kartkę zobaczył Michał Biskup i musiał opuścić boisko. Goście nie utrzymali korzystnego wyniku, a wyrównującą bramkę dla Bałtyku zdobył w 95 minucie Alan Krause. Co ciekawe, na mecz nie została wpuszczona grupa kaliskich kibiców, a jak wytłumaczyli gospodarze, powodem miał być trwający remont trybuny gości. Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 8 punktów zajmuje 8 miejsce w tabeli, a w tę sobotę 29 sierpnia Kaliszanie powrócą na własne boisko. Na stadionie przy ulicy Łódzkiej podejmą Elanę Toruń. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 24 minuty do 11.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października. Kino Przedwiośnie.
0: Reklama.

0: sporo rzeczy wokół nas się dzieje, jeśli chodzi o sport.
1: I takich dobrych. Hubert Hurkacz wygrał w meksykańskim Cancun. Wygrał i też wrócił do czołowej 50 światowego rankingu. Będziemy o tym mówić już całkiem niedługo w wiadomościach o 11.
0: Zajrzymy także m.in. do Stadion Śląski, gdzie meeting lekkoatletyczny, te tematy o 11 w wiadomościach na antenie Radia Centrum.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: No, pogoda niby tak nie zachęca, ale my was mocno zachęcamy do tego, żeby jeszcze trochę złapać wakacji, może porobić coś fajnego na dworze. Nawet dobrym parasolem, ewentualnie kurtką przeciwdeszczową, bo jak to mówią, nie ma złej pogody i tak dalej, i tak dalej. Trzeba tylko wybrać dobre ubranie.
0: I dobrych pomysłów na spędzenie tego czasu wam życzymy, dziękując za poranek. Do usłyszenia.
1: Pa, pa. Pa.
0: A już po nas Marzanna Forysiak i Grażyna Marciniak. Karolina Romkę.
2: Radio na wakacje. Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: No fajna jesień tego lata, no ale cóż, końcówka sierpnia, któż by się spodziewał? Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 20, może gdzieś tam nawet 21 się pojawi. Na razie to skromne 16, trochę chmur, trochę słońca i być może jeszcze delikatnie w części naszego regionu popada. Na razie wiatr z zachodu umiarkowany, 19 km na godzinę i nieco zwolni. Na barometrach 1021 hektopaskali ciśnienie na razie jest stabilne, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
4: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
3: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku w przypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
5: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
3: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mityngu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
6: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
7: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje, potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
6: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
4: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie jeszcze szybciej zrobić sezon best.
6: Meeting w Curychu w czwartek.
3: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 11, poniedziałek, 24 sierpnia w kalendarzu. Karolina Romka z tej strony mikrofonu. Dzień dobry, cześć i czołem, jak się macie? Mam nadzieję, że po weekendowo całkiem nieźle i energię zbieracie, że kawa dobra już wjechała, a może herbata, czy matcha, czy co tam pijecie. Ja Wam życzę niezmiennie pogody ducha, no i pamiętajcie, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. London Beat już teraz dla Was.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Poniedziałek 24 sierpnia w kalendarzu to już 236 dzień roku, do końca całe 129 dni i 29 dni do końca lata. No właśnie, jak z tym latem? Czy to lato powiedziało już ostatnie słowo, czy gdzieś coś jeszcze nas zaskoczy? Oczywiście zerkając na te prognozy dalekoterminowe, długoterminowe, jak ZOO tak zwał, no to gdzieś tam ponoć jeszcze jakaś mała obietnica 29, nawet 30 stopni. Tak jak jakiś taki ostatni oddech lata właśnie, i to w okolicach czwartku, piątku, może soboty. Chociaż już tu gdzieniegdzie pojawi się więcej chmur, opadów. No i wrzesień, jesienią nas przywita, mimo że będzie jeszcze lato. W każdym razie pamiętajcie, że zawsze można sobie jeszcze zaplanować jakieś wolne, tak zwane last minute albo city break, jak to ładnie z angielskiego, czyli po prostu szybki wypad na ostatnią chwilę, i to w takie miejsca, gdzie jest dużo, dużo cieplej. Trzymam za to mocno kciuki, ale przede wszystkim bez zmian życzę Wam pogody ducha.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 21,5 minuty po godzinie 11. Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Kulisiewicz Akty, czyli wystawa Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, która powoli dobiega końca. Jeszcze zdążycie, jeszcze można się załapać. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum o 11.30.

0: 500 Miles i The Hooters. My jesteśmy dużo bliżej, bo tu w studiu Radia Centrum, gdzie już Agnieszka Walczak, zbliża się 11.30, czas na wiadomości.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od krotoszyńskich inwestycji w fotowoltaikę. Będzie o finisarzu wystawy Kulisiewicz Akty oraz braku szans na obronę mistrzowskiego tytułu ostrowskich speedrowerzystów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Mikstad inwestuje w obiekty rekreacyjne. Jednym z obiektów, który przeszedł gruntowną zmianę, jest miejscowy stadion sportowy, w który zainwestowano przeszło 1,5 miliona złotych.
3: Zadanie pod nazwą poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Instytucji Kultury i Sportu w gminie Krotoszyn zostało podzielone na trzy części. Pierwsza część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznych na hali sportowej przy ulicy Sportowej oraz hali sportowej przy ulicy Młyńskiej. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 250 tysięcy złotych. Druga część zadania dotyczy wykonania projektu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wartość tej umowy wynosi 78 tysięcy złotych. Trzecia część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Wartość umowy opiewa na kwotę 108 tysięcy złotych. Łączna wartość trzech umów z wykonawcą wynosi 436 tysięcy złotych, natomiast łączna kwota przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowania to ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Kulisiewicz Akty, wystawa czasowo pokazywana w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, dobiega końca. Muzeum przygotowało pożegnanie ekspozycji w wyjątkowej formie. Z warsztatami, rozmową z kuratorką i atrakcjami dla zwiedzających, a i sama wystawa i jej oprawa robią wrażenie.
4: Jest w tym miejscu niezwykle przyjemnie i zawdzięczamy to Marcie Śniosek-Masacz, genialnej scenografce teatralnej, która stworzyła bardzo przytulną aranżację. Na wystawie panuje półmrok, jest delikatne oświetlenie, z sufitu w tym wysokim pomieszczeniu zwisają zasłony jasne, są tam ustawione bardzo wygodne kanapy, więc można się rozsiąść. Jest tam cicho, jest tam przyjemnie, jest tam tak buduarowo właśnie, intymnie.
2: Powiedziała Radio Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do miłośników twórczości Kulisiewicza, jak i osób, które jeszcze nie miały okazji odwiedzić wystawy. Warto przyjechać i skorzystać z tej okazji przed zamknięciem ekspozycji. Wstęp na wydarzenie, które odbędzie się w ten czwartek, 27 sierpnia o 17, jest bezpłatny, a wystawę będzie można zwiedzać do 30 sierpnia. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Po porażce w Świętochłowicach przegrali bardzo ważny mecz na swoim torze, co oznacza, że na 99% Sito Druk Omega Ostrów nie obroni tytułu drużynowego mistrza Polski w speed rowerze. W niedzielę wciąż aktualny mistrz kraju przegrał derbowy mecz ze Szawerem Leszno 78-81.
5: Przed niedzielnym meczem obie drużyny miały po 11 punktów, ale leszczynianie zajmowali drugie miejsce tylko dzięki lepszemu bilansowi małych oczek. Planem minimum Sito Druk Omegi było zwycięstwo, maksimum zdobycie punktu bonusowego i odrobienie strat z meczu w Lesznie. Już początek meczu pokazał, że o bonusie trzeba zapomnieć. Pierwsze 5 biegów kończyło się remisami. Później minimalnie prowadził Szawer, który wygraną przypieczętował w przedostatnim biegu, po którym było 79-71. Ostatni wyścigu Sito Druk Omega, która jechała bez jednego ze swoich liderów, Bartosza Grabowskiego, odrobiła nieco strat, ale odwrócić losów meczu nie była już w stanie. Porażka 78-81 sprawiła, że ostrowski zespół będzie najprawdopodobniej walczył o brązowy medal CS Superligi Speedrowera. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze. Wyjazdowy w Gnieźnie i na swoim torze ze Śląskiem Świętochłowice. Najwięcej punktów dla Ostrowian w niedzielę zdobyli Paweł Idziorek i Paweł Szkudlarek po 15. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 12.00.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

15 minut do godziny 12, bliżej południa i trochę słońca. Więcej się pokazało, są takie regiony, gdzie będzie go jeszcze dzisiaj sporo, ale coś tam synoptycy przebąkują, że może także trochę pokropić się, więc parasol, no może nie jakiś taki straszny deszcz będzie, ale może się przydać. W kwestiach tego, co nas czeka w tym tygodniu, no to spieszę z informacją, bo przecież wy musicie być przygotowani, a kto nie, jak nie my, powiemy wam o tym, co będzie was czekać w tym tygodniu w kwestiach związanych ze świętami. Dzisiaj, jak już pewnie usłyszeliście od samego rana, mamy dzień Windowsa i dzień zdegradowania Plutona. No nie wiem, czy jak ktoś jest zdegradowany, to czy to jest okazja do świętowania, no ale ktoś tam wpisał takie święto, więc bardzo proszę, jest. Jutro możecie się zaopatrzyć w zupkę błyskawiczną, aczkolwiek nie polecam, bo tam cała tablica Mendelejewa może być różnie, ale za to jeszcze dzień polskiej żywności, więc jak najbardziej jakieś przyjemne zakupy można. A w środę coś dla tych, którzy mają pupili, uwielbiają psiaki, bo Międzynarodowy Dzień Psa, więc tutaj pamiętajcie o swoich czworonogach, sobie jakiś prezent, jakieś przytulasy i dłuższy spacer z okazji tego święta. Święto brokatu, coś dla tych, którzy lubią, jak się błyszczy. Dzień tira to przy czwartku i Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Na piątek, piąteczek można założyć muszkę, bo właśnie dzień muszki, ale nie tej bzyczącej, tylko tej, która zamiast krawata wjeżdża. Możecie także się tak ubrać. A co tam? Kto wam zabroni? I Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów to też jest bardzo przyjemne święto. Przy sobocie dzień spieczonego bliźniaka. A jeżeli chodzi o niedzielę, to dzień taksówkarza. Można by tak poświętować, na przykład jeżdżą sobie taksówką po mieście. Nie wiem, jak tam tachometr, czy z okazji świąt będzie wyższy, niższy, czy tam kwestia finansowa na to wpłynie, ale co tam. Jak macie jakiś motyw, żeby poświętować, to już wiecie, jak będzie wyglądało ten cały tydzień. My oczywiście codziennie będziemy wam o tych świętach przypominać.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. O czym tym razem? Otóż o kwestiach związanych z niższą ceną paliw. Czy jeszcze ten tydzień będzie tak wyglądał? O tym powiemy już za kilka chwil, ale także na sportowo ważnej decyzji Iggy Świątek. Szczegóły w wiadomościach, które już o 12:00.
0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam. Anna Maria Palusińska-Szulc.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: I znów niebo mocno jest zachmurzone, ale spokojnie słońce też się pojawi w południowej Wielkopolsce. Możliwe jeszcze w niektórych miejscach przelotne opady deszczu. 18 stopni tyle na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 20. Wiatr z zachodu umiarkowany 20 km na godzinę i trochę będzie zwalniać. Na barometrach niezmiennie 1021 hektopaskali. Warunki biometo są dzisiaj niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 12. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe, Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
4: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
3: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
5: Termin sprowadzania ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie.
6: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
5: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Z tamtej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
3: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości i w zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, senator 11 kadencji. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informacje o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Igi Świątek zna Przemysław Pozowski.
7: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
8: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
7: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
3: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
1: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak obecnie wygląda średni kurs waluty euro. To 4 zł i 30 groszy. Idąc dalej, dolar amerykański. Teraz to 3 zł 69 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 60 groszy. I funt brytyjski 5 zł i 3 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 4 minuty po godzinie 12.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Takie to piękny czas, tak ładnie śpiewają. Niech to będzie piękny czas dla was wszystkich, ale najbardziej chyba dla tych, którzy dzisiaj świętują. Tak przy poniedziałku, oni pewnie świętowali także w cały weekend, więc ja się przyłączę. 24 sierpnia w kalendarzu i imieniny ma Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Emilia, Jerzy, Joanna, Malina i Michalina. Piękne imiona. Patrycjusz i Patrycy także dzisiaj świętują, więc ja wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Niech to będzie dla was dobry dzień i cały tydzień i mnóstwo radości. No i smaczności także. Może coś słodkiego tak wjedzie do kawy którejś. Nie wiem, czy pierwszej o tej porze. Na pewno wjeżdża już dla was upominek muzyczny. Wy też pamiętajcie, żeby złożyć im dzisiaj imieniny, nowe życzenia.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A wy pamiętajcie, że będzie słodko, że będzie cudnie i będzie się działo w Kaliszu 15, kaliskie miodobranie. To wszystko już w niedzielę 30 sierpnia na placu Centrum Kultury i Sztuki. Szczegóły o tym wydarzeniu w wiadomościach o 12:30.

0: Zbliża się godzina 12.30. Czas na wiadomości. W studiu Rady Centrum Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od remontu łazienny w Kaliszu. Zaprosimy na miodobranie do Centrum Kultury i Sztuki i powiemy o czwartym miejscu Kaliski Szczypiornistek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Teren wokół skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego w Kaliszu zostanie wyremontowany. Ta część urzędu kilka lat temu przeszła kompleksową modernizację i przeniesiono do niej Wydział Komunikacji oraz Wydział Architektury. Wtedy jednak nie wykonano prac placu wokół.
3: Leżą tam jeszcze płyty pamiętające poprzedni wiek. Zrobimy przepiękną przestrzeń, aby do tego budynku bardzo historycznego, z przepiękną salą kolumnową, z drewnianymi kolumnami, i żeby to otoczenie było przepiękne, ale to nie wszystko. Kiedyś rozmawialiśmy o bardzo złym stanie drogi, która prowadzi do tego miejsca, do Banatówki. To ona jest własnością miasta Kalisza, ale w porozumieniu z panem prezydentem również znalazły się pieniądze na modernizację tej drogi, tych tak zwanych kocich łbów i placu, który tam jest, aby on nie wyglądał właśnie tak okrutnie jak w tej chwili.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski. A mowa o fragmencie ulicy Łaziennej od głównej nitki właśnie do Banatówki. Modernizacja ulic i terenu wokół skrzydła wschodniego Starostwa Powiatowego to część dużego projektu remontowego, na które samorządy pozyskały w sumie 14 milionów złotych unijnej dotacji przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W niedzielę 30 sierpnia na Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 15. Kaliskie Miodobranie. Organizują je Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Ja Was zapraszam na najbliższe miodobranie. Będzie zespół z Kociny i Sekowianki. Także zapraszam, a i będzie też bardzo wspaniały konkurs dla ludności. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przeznaczył bardzo dużą pulę pieniędzy na nagrody i to będą niespodzianki. Zobaczycie, przyjdźcie na mnóstwo stoisk z miodem, mnóstwo stoisk z produktami, rękodziełami i innych. Dodatkowo jakieś dmuchańce, koniki. Chcecie zobaczyć sami.
2: A zaprasza słuchaczy Radia Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Kaliskie Miodobranie potrwa od 11 do 17. Wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Szczypiorno Kalisz zajęło czwarte miejsce w memoriale imienia Krzysztofa Kaźmierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W turnieju zagrały drużyny, z którymi kaliskie piłkarki ręczne spotkają się w czasie rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. W meczu półfinałowym podopieczne Dmytro Hrebeniuka przegrały z brązowymi medalistkami poprzedniego sezonu pod Piotrkowią Piotrków Trybunalski 22-37. O trzecie miejsce zmierzyły się z Sośnicą Gliwice, która w półfinale przegrała pokarne z Energą Start Elbląg. Ostatecznie Kaliszanki przegrały 26-37 i zajęły czwarte miejsce. Turniej był kolejnym sprawdzianem kaliskich szczypiornistek, które rozgrywki rozpoczną meczem z czwartą drużyną poprzedniego sezonu KPR gminą Kobierzyce. To spotkanie 5 września w arenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Poniedziałek, 24 sierpnia w kalendarzu. Dla niektórych to już taka końcówka, gdzie tylko zerkają, cóż tam będzie się jeszcze działo w najbliższym czasie. No to wiemy o tym przede wszystkim, że wakacje już powoli będą dobiegać końca, no, ale spokojnie, są tacy, którzy mają na to swoje sposoby, więc ja trzymam mocno kciuki. A tak przy końcówce tego lata i sierpnia, no to przypominam, że 28 na pływającej scenie przed Kaliskim Teatrem odbędzie się Święto Rzeki Prosny. Tutaj też będzie działo się sporo, trzymajmy kciuki, żeby było ciepło. Ponoć ma się dziać bardzo przyjemnie również w pogodzie. Szczegóły znajdziecie na rc.fm.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich znów bojkot Eurowizji. Który kraj i kolejny z rok rzędu będzie właśnie bojkotował to wydarzenie i dlaczego, o tym powiemy już o godzinie 13.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
3: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę więcej słońca, nieco się rozpogodziło w południowej Wielkopolsce, maksymalnie do 20, może przez moment nawet 21 stopni ciepło. Na razie jeszcze skromnie 19, wiatr z zachodu umiarkowany 19 km na godzinę i trochę zwolni. Warunki biometeo są cały czas niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
5: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
4: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozioł.
6: Co się spaliło?
7: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
6: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
7: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
6: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
7: No, około 300 tysięcy.
8: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
9: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
4: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji, zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął drugie miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
10: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
4: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny rusza już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytułu. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Borysszyc.
1: Castorama.
0: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: I będzie się działo również na zakończenie wakacji. Będzie się działo naprawdę sporo. To już jubileuszowa, bo 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu, która rozpocznie się już w najbliższą środę. Już będzie się działo. Organizatorzy zaplanowali naprawdę sporo atrakcji. A tu i koncerty, i wystawy, i warsztaty. No i oczywiście na zakończenie tego wydarzenia tradycyjnie już także Silent Disco. Więc zanotujcie sobie te daty już od środy, czyli od 26 sierpnia do 30 sierpnia na Kaliskim Rozmarku, ale nie tylko. Będzie się działo naprawdę sporo. To wydarzenie już na stałe wpisane w kalendarz imprez Kalisza, chociaż o dziwo są tacy, którzy nie wiedzą, więc bardzo proszę zarejestrować raz jeszcze. Multi Art Festival, po raz 20, czyli 20-letnia historia tego wydarzenia w naszym mieście, bezpłatnego, z całą masą przeróżnych atrakcji, a szczegóły znajdziecie w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.
1: Tu plakat z rozpiską wszystkich godzin i wszelkich atrakcji.

0: uwielbiają podążać przeróżnymi szlakami i odnajdywać ciekawostki. I jest taki również w Kaliszu. Kaliski szlak Wiewiórek. Tutaj pojawiło się nowe miejsce. Kolejna figurka, która umieszczona jest, no właśnie, gdzie? O tym powiemy w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o 13.30.
1: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Reklama.

0: Zbliża się godzina 13.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy o remontach obiektów rekreacyjnych w Mikstacie. Będzie o nowej wiewiórce na Kaliskim Szlaku oraz ważnym zakończeniu sezonu ostrowskiego lekkoatlety.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Przyszło 1,5 miliona złotych kosztowała modernizacja stadionu miejskiego w Mikstacie. To jeden z kilku obiektów rekreacyjnych, który w ostatnim czasie został odnowiony.
3: Stadion miejski w Mikstacie zmienił się nie do poznania. Wszystkie inwestycje, które prowadzimy, prowadzimy z udziałem środków zewnętrznych. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o stadion, to mamy zaangażowanie środków Ministerstwa Sportu. Nowa strefa rekreacji, która powstała, teraz jest uzupełniana o skatepark, boisko koszykówki 3x3 i boisko do piłki siatkowej. Po to, żeby oprócz boiska piłkarskiego, obiektu Orlika, który też przechodzi metamorfozę, również były takie inne strefy rekreacji.
2: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Ponadto przy szkole podstawowej w Mikstacie stworzono boisko dla uczniów klas od 1 do 3. Inwestycje ukończono dzięki wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz miejscowej parafii, która zgodziła się użyczyć swój teren na cele edukacyjne.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Na Kaliskim Szlaku Wiewiórek pojawiło się nowe miejsce. Dziewiątą figurkę umieszczono w pobliżu willi Kalisja przy Alei Wolności. Trasa wyznaczana przez wizerunek wiewiórek licznie zamieszkujących park miejski i będących jego symbolem powstała w 2024 roku. Idąc ich tropem można poznać miasto, jego historię oraz aktywnie spędzić czas.
4: Idea tworzenia tego szlaku ma oczywiście kilka wymiarów. Przede wszystkim to taki promocyjny, żeby te wiewiórki uatrakcyjniły przestrzeń naszego miasta, żeby można było zrobić sobie z nimi zdjęcia. Posadowiliśmy wiewiórki w takich miejscach, które warto odwiedzić. Stworzyliśmy mapkę i pieczątkę. Szlak jest opisany. W każdym miejscu, gdzie jest posadowiona wiewiórka, jest umieszczona tabliczka z kodem QR odsyłająca do informacji na stronie miasta. W każdym tym miejscu jest zlokalizowana pieczątka. Taka trasa to jest około 10 tysięcy kroków.
2: Powiedziała Radiu Centrum Iwona Cieślak z Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza. To dla zdrowia i przyjemności, a po pokonaniu całego Kaliskiego Szlaku Wiewiórek i zebraniu stempli można odwiedzić informację turystyczną w ratuszu i odebrać upominek. 11 aktualnych rekordzistów świata, 55 medalistów olimpijskich, w sumie 170 medalistów mistrzostw świata i Europy na listach startowych. Był i on, reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grząka, który w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpił w memoriale Kamili Skolimowskiej, rozegranym jako 5. edycja w Polsce prestiżowej diamentowej ligi. Grząka wystąpił w sztafecie mix 4x100 metrów, pobiegł dobrze, ale na kolejnych zmianach zgubiono pałeczkę i sztafeta nie dobiegła do mety.
5: Fajne doświadczenie na pewno. Pierwszy raz na tak dużej imprezie, gdzie jest aż tylu kibiców. Na pierwszej zmianie przy prezentacji było słychać te 35 tysięcy osób, co dopinguje wszystkie sztafety, więc mega, mega fajne doświadczenie. Na całej arenie rozgrzewkowej spotyka się takie nazwiska i takich ludzi, że mega fajnie się robi rozgrzewkę przy nich. To też mega, mega fajne to jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Grząka. Sprinter stali występem w memoriale Kamili Skolimowskiej zakończył intensywny sezon. Grząka kończy w tym roku kategorię młodzieżowca U23, w której w tym sezonie zdobył złoto mistrzostw Polski na 100 metrów, a w sezonie halowym został młodzieżowym mistrzem Polski na dystansie 60 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do 14. Wracamy do muzyki na 106.4. Już teraz Amy Winehouse. You know I'm good. Możecie zrobić głośniej. Bardzo przyjemny kawałek.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
2: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
1: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
3: Promocja trwa do 31 sierpnia.
1: Partnerzy akcji: Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
3: Armatura24.pl.
4: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
5: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy z Giełdą Pracy już za chwilę. Ogłoszenie, które znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku, a później tradycyjnie będę czekać na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 106 4.

0: Ogłoszenia płatne.
1: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne w Skalmierzycach zatrudni monterów, monterki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki koparki. Oferowana stabilne zatrudnienie i praca w zgranym zespole. Zainteresowani proszeni o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50 62 762 23 50 bądź pod adresem e-mail biuro@wpskalmierzyce.pl.
0: Ogłoszenia płatne.
1: To tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenie na dziś. Ogłoszenie znajdziecie także na profilu Radia Centrum na Facebooku wraz z kontaktami. A teraz już czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, dzwońcie już teraz 88 400 106 4.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama. Giełda Pracy. Radia Centrum.
3: No już powoli kończymy Giełdę Pracy na dziś. Kolejne jutro o tej samej porze. Pamiętajcie, że ogłoszenie znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. A już za kilka chwil godzina 14, więc za moment kolejne wiadomości z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Trochę słońca, więcej chmur. Tak wygląda pogoda poniedziałek. Teraz już 20 stopni. Dziś to maksimum w południowej Wielkopolsce. Wiatr z zachodu umiarkowany, 19 km na godzinę na parametrach. Niezmiennie 1021 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis, 26-letni kierowca z Krakowa, usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
4: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
5: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
3: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
6: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
3: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
7: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
3: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

Są kolejne wydarzenia, które naprawdę przeniosą spore emocje i na pewno dużą dawkę dobrego humoru. Po raz 31 Krotoszyn stanie się, uwaga, światową stolicą rzutu beretem, więc moi drodzy, jak macie jakieś berety i moherowe, i kolorowe, i te prosto z Paryża, to zabierajcie i zgłaszajcie się na Mistrzostwa Świata w rzucie beretem. Wydarzenie, które już ponad 30 lat łączy, powiedzmy, sport i dobrą zabawę, a na pewno bardzo przyjemną atmosferę. Tutaj rodzą się rekordy, mistrzowie i na pewno fajne wspomnienia, które wracają co rok. No i oczywiście nie ma znaczenia, czy jesteście po raz pierwszy, czy może bronicie tytułu. Liczy się celność, technika też się przyda, ale przede wszystkim najważniejsza jest dobra zabawa. 31. Mistrzostwa Świata w rzucie beretem, rywalizacja o tytuł Mistrza Świata, kategorie dla dzieci i dorosłych. No i pewno też sporo sportowych emocji, kibice też są potrzebni, rodzinna atmosfera, to wszystko w Krotoszynie już 30 sierpnia, ulica Sportowa 1. Pamiętajcie o tym wydarzeniu, będzie działo się na pewno dużo bardzo przyjemnych tematów.

Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C. Reklama.

0: Born to Make You Happy to oczywiście Britney Spears, 1999 rok. Takie granie, owszem, ale ja teraz przeskakuję na naszą radiową listę przebojów Top 30, gdzie wkradła się na nią, i to tak już od razu zaczynając z wysokiego C, Sylwia Grzeszczak z kawałkiem Mango. Bardzo apetyczny kawałek, nowość od razu na miejscu 11. Jeżeli wam się spodoba, możecie z 11 wrzucić ją nieco wyżej. Już teraz wam przypominam, a głosować można na rc.fm, zakładka Top 30.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Minęła 14.30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od decyzji radnych w sprawie kredytu na Ostrowski Park Wodny. Będzie o Pleszewskiej Kamienicy z historią oraz remisie KKS-u z Koszalinem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ostrowski Akwapark będzie musiał znowu poczekać na realizację. Rada Miejska nie zgodziła się na zaproponowany przez prezydent miasta projekt dofinansowania spółki Ostrowskie Inwestycje Sportowe, która miała wybudować obiekt. Prezydent miasta chciała, żeby spółka Ostrowskie Inwestycje Sportowe zaciągnęła kredyt w wysokości prawie 100 milionów złotych, z którego miałaby wybudować i zarządzać akwaparkiem. Ten sposób finansowania inwestycji nie spodobał się większościowej części Rady Miejskiej, twierdzącej, że miasta nie stać na kolejne kredyty. W głosowaniu radni formalnie wycofali wniosek prezydent miasta, choć temat powstania akwaparku wcale nie jest definitywnie zakończony. Więcej o tym w jutrzejszych serwisach informacyjnych Radio Centrum.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: W Pleszewie trwa przebudowa kamienicy przy ulicy Kaliskiej 2. Powstaje tu Muzeum Sztuki Współczesnej Kamienica, które pokaże największą w kraju kolekcję pracy Mariana Bogusza i stworzy miejsce dla młodych artystów. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, muzeum ma być gotowe za rok.
3: Kamienica u zbiegu ulic Kaliskiej i Krzyżowej przechodzi ogromną metamorfozę. Wewnątrz trwają intensywne prace rozbiórkowe. Usuwane są ściany, tynki, posadzki, drewniane stropy. Budynek jest izolowany, a w ramach inwestycji powstaje nowa klatka schodowa z windą. Najważniejszą częścią kamienicy będą podziemia i parter, gdzie będzie prezentowana największa w kraju kolekcja prac Mariana Bogusza. Na poddaszu zaplanowano pracownie artystyczne nie tylko dla dzieci. Będzie tam można rozwijać zainteresowania m.in. ceramiką, rzeźbą, fotografią i grafiką. Historia tego miejsca jest wyjątkowa. Na przełomie XIX i XX wieku działała tu wytwórnia dewocjonaliów Stanisława Bendlewicza, a produkowane w niej krzyżyki trafiały nawet na Wyspy Kanaryjskie. Po latach duch sztuki wraca więc do tej kamienicy. Inwestycja kosztuje ponad 9 milionów złotych, z czego około 6 milionów 600 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. I warto podkreślić, że są to środki przeznaczone na ten konkretny projekt i nie mogą być zamienione na budowę drogi, odkrytego basenu czy hali sportowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry, a goście z Kalisza kończyli mecz w osłabieniu. Mowa o niedzielnym spotkaniu piątej kolejki BetClick trzeciej ligi, w którym KKS Kalisz zremisował na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin 1-1.
4: Pierwsza połowa na stadionie w Koszalinie minęła bez bramek, choć w jej końcówce Kaliszanie nie wykorzystali rzutu karnego. Strzał Michała Biskupa wybronił bramkarz gospodarzy. Kaliszanie wyszli na prowadzenie dopiero w 82 minucie po golu Bartłomieja Płótno. Jednak szczęście trójkolorowych nie trwało długo. Chwilę później drugą żółtą kartkę zobaczył Michał Biskup i musiał opuścić boisko. Goście nie utrzymali korzystnego wyniku, a wyrównującą bramkę dla Bałtyku zdobył w 95 minucie Alan Krause. Co ciekawe, na mecz nie została wpuszczona grupa kaliskich kibiców, a jak wytłumaczyli gospodarze, powodem miał być trwający remont trybuny gości. Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 8 punktów zajmuje 8 miejsce w tabeli, a w tę sobotę 29 sierpnia Kaliszanie powrócą na własne boisko. Na stadionie przy ulicy Łódzkiej podejmą Elanę Toruń. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wie.

0: Reklama.
1: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
4: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.

0: coś dla fanów biegania, niekoniecznie super szybkiego, ale takich biegowych imprez, wydarzeń, które już od jakiegoś czasu dzieją się w naszym regionie. A tu już po raz 20. Winiary i Kaliskie Bieganie, to biegi winiarskie 20 dokładnie właśnie w tym roku, odbędą się już wkrótce, już są zapisy, już ruszyły, więc można się zgłaszać. A ten bieg dokładnie 12 września, więc nie przegapcie. Sprawdzam jaki dzień, to oczywiście sobota. Więc jeżeli ktoś ma ochotę pobiegać, może się już zgłaszać. Od jakiegoś czasu w ramach biegu głównego na 10 km dla dorosłych i bieg 5 km i marsz Nordic Walking. Wszyscy mieszkańcy Kalisza, którzy mają ochotę wziąć udział, mogą się zapisać na biegi winiarskie. Organizatorzy liczą, że ta jubileuszowa odsłona imprezy będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem. A co jest celem wydarzenia? Jak to zazwyczaj bywa, popularyzacja biegania i Nordic Walking, właśnie aktywnego spędzania czasu. I to w takich pięknych okolicznościach przyrody jak Las Winiarski. Oczywiście przygotowane są nagrody. Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Winiary wspólnie z UKS Szóstka przy wsparciu miasta Kalisz. I oczywiście partnerem medialnym tych biegów jest Radio Centrum. A szczegóły, godziny, plakat i informacje znajdziecie w naszej internetowej gazecie.
1: www.rc.fm

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie jakby trochę więcej słońca przybyło, zrobiło się nieco przyjemniej i już 20 stopni. Być może będą nawet takie miejsca, gdzie nam nieco przybędzie. Na razie temperatura jest stała, podobnie jak ciśnienie na wysokości 1021 hektopaskali. Wiatr wieje umiarkowanie, a warunki biometeo są cały czas niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: 15.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię w Krakowie. Zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
4: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
3: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Dwa śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów płynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
3: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
6: Nie mam kompletu nauczycieli. Brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
3: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
7: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
3: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Uwaga, kierowcy, droga krajowa 12, miejscowość Pleszew. Tutaj już jest spory korek, część trasy jest zablokowana z powodu pożaru jednej z firm przy tej właśnie ulicy. Ulica Kaliska, droga krajowa 12, Pleszew. Spore utrudnienie, ruch może się tutaj miejscami odbywać wahadłowo, a tak w obu kierunkach trasa jest w większości mocno zakorkowana.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.
8: Damy tu mano! venga conmigo.

0: jest już niczym.
1: Reklama.
2: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
3: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a tuż po nich będę także wyruszać w trasę, żeby przypomnieć wam o remontach, o tym, co w tej trasie się dzieje. Działo się sporo, przypominam, droga krajowa 12, Kaliska, Kalisz-Opatówek, właściwie już samo Opatówek tutaj doszło do zdarzenia drogowego i doszło także do pożaru, więc dzieje się sporo. Na miejscu pracują służby, rów miejscami odbywa się wahadłowo. Część trasy jest jeszcze mocno zakorkowana, przypominam, droga krajowa 12, bliżej Opatówka, ulica Kaliska. Tutaj sporo się dzieje, tutaj będziecie musieli postać w korku. Wy też możecie dawać znać, co w tej trasie słychać.
0: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
1: No i oczywiście w kwestiach związanych z tym, co w trasie, pamiętajcie, że także możecie pisać na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tu też przyjmuję wszelkie informacje. Nawet jeżeli będziecie świadkami danego wydarzenia, możecie także wysyłać zdjęcia bądź materiały filmowe. Wiadomości już o 15.30, a później przypominam o remontach i wyruszamy trasę.
2: Radio Centrum.

0: Zbliża się godzina 15.30 i czas na wiadomości te przedstawi Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rekreacyjnych inwestycji w gminie Mikstat. Zaprosimy na słodkie zakończenie wakacji w Kaliszu i powiemy o występie ostrowskiego lekkoatlety na jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń w Europie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Mikstat inwestuje w obiekty rekreacyjne. Jednym z obiektów, który przeszedł gruntowną zmianę, jest miejscowy stadion sportowy, w który zainwestowano przeszło 1,5 miliona złotych.
3: Stadion miejski w Mikstacie zmienił się nie do poznania. Wszystkie inwestycje, które prowadzimy, prowadzimy z udziałem środków zewnętrznych. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o stadion, to mamy zaangażowanie środków Ministerstwa Sportu. Nowa strefa rekreacji, która powstała teraz, jest uzupełniana o skatepark, boisko koszykówki 3x3 i boisko do piłki siatkowej. Po to, żeby oprócz boiska piłkarskiego, obiektu Orlika, który też przechodzi metamorfozę, również były takie inne strefy rekreacji.
2: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Ponadto przy szkole podstawowej w Mikstacie stworzono boisko dla uczniów klas od 1 do 3. Inwestycje ukończono dzięki wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz miejscowej parafii, która zgodziła się użyczyć swój teren na cele edukacyjne.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W niedzielę 30 sierpnia na Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 15. Kaliskie Miodobranie, które organizują Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Ja Was zapraszam na najbliższe miodobranie. Będzie zespół z Kociny i Sekowianki. Także zapraszam, a i będzie też bardzo wspaniały konkurs dla ludności. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przeznaczył bardzo dużą pulę pieniędzy na nagrody i to będą niespodzianki. Zobaczycie, przyjdźcie na mnóstwo stoisk z miodem, mnóstwo stoisk z produktami, rękodziełami i innych, dodatkowo jakieś dmuchańce, koniki. Przyjdźcie zobaczyć sami.
2: A zaprasza słuchacze Radio Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Kaliskie Miodobranie potrwa od 11 do 17, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. 11 aktualnych rekordzistów świata, 55 medalistów olimpijskich, w sumie 170 medalistów Mistrzostw Świata i Europy na listach startowych. Był i on, reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grząka, który w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpił w memoriale Kamili Skolimowskiej, rozegranym jako 5. edycja w Polsce prestiżowej diamentowej ligi. Grząka wystąpił w sztafecie Mix 4x100 metrów. Pobiegł dobrze, ale na kolejnych zmianach zgubiono pałeczkę i sztafeta nie dobiegła do mety. Szkoda, ale sam udział w takim meetingu to niesamowite przeżycie, powiedział Radiu Centrum w Chorzowie sprinter Stali Ostrów.
5: To fajne doświadczenie na pewno. Pierwszy raz na tak dużej imprezie, gdzie jest aż tylu kibiców. Na pierwszej zmianie przy prezentacji było słychać te 35 tysięcy osób, co dopinguje wszystkie sztafety, więc mega, mega fajne doświadczenie. Na całej arenie rozgrzewkowej spotyka się takie nazwiska i takich ludzi, że mega fajnie się robi rozgrzewkę przy nich, to też mega, mega fajne to jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Grząka. Sprinter Stali z występem w memoriale Kamili Skolimowskiej zakończył intensywny sezon. Grząka kończy w tym roku kategorię młodzieżową U23, w której w tym sezonie zdobył złoto Mistrzostw Polski na 100 metrów, a w sezonie halowym został młodzieżowym mistrzem Polski na dystansie 60 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: To ruszamy w trasę. Dzień dobry wszystkim tym, którzy teraz za kółkiem. Życzę Wam niezmiennie dobrej trasy, szerokości, żadnych problemów w tej trasie i bezpiecznego dotarcia do celu. I przypominam o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej 12, ulica Kaliska-Pleszew. Tutaj cały czas są spore utrudnienia, czerwone nitki w obu kierunkach, więc tutaj będziecie musieli mocno uzbroić się w cierpliwość. W kwestiach związanych z ruchem miejskim, ten też już spory w Kaliszu. I tak 25, jadąc już od Dobrzeckiej, od tego ronda i dalej w kierunku skrzyżowania z ulicą Poznańską i do ulicy Złotej. Tutaj również jest jeden kierunek ruchu mocno zablokowany. O tej porze to już normalne. Spora część z Was kończy prasę. Częstochowska przy rondzie i szlaku bursztynowym 450. Tutaj także dzieje się nieco więcej. Podobna sytuacja na Polnej i skrzyżowanie Wojska Polskiego również samo Poznańską i Złotą o tej porze. Klasyka dla niektórych. Winiary w większości pojedziecie normalnie, ale oczywiście droga krajowa 12 w Zdunach o tej porze także dzieje się tutaj sporo i cały czas przypominam, że obowiązują również objazdy w kwestiach związanych z remontami. Szybkie przypomnienie również sytuacji z Krotoszyna, tutaj na Wiśniowej. Prace remontowe, utrudnienia trwają, no i jeszcze trochę to potrwa, a w Pleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: No to przenosimy się do Chin i największej akcji serwisowej w historii tego kraju. 8 koncernów, aż 4,3 miliona samochodów do poprawki. Każda firma co jakiś czas wzywa swoich klientów na takie akcje serwisowe. Z firmami obecnymi w Chinach jest pewien problem. Otóż skala sprzedaży zmusza do ściągnięcia poprawek aż kilka milionów aut. No i muszą sobie później radzić. Ja współczuję tym wszystkim mechanikom, którzy muszą się zabrać za to serwisowanie. No ale wy też pamiętajcie, zerknijcie na datę ostatnich serwisów, ostatnich przeglądów. Ważne, żeby trzymać rękę na pulsie.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23 minuty już do godziny 16. Są tacy, którzy nerwowo zerkają na zegarek, jeżeli kończą pracę właśnie o godzinie 16. Głęboki wdech. No nie przesuniecie czasu. Mam dla Was bardzo przyjemny kawałek Wind of Hope, czyli wiatr nadziei. No właśnie, z nadzieją na to, że ten tydzień będzie na pewno udany. Tego Wam niezmiennie życzę.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
7: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
6: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
8: Promocja trwa do 31 sierpnia.
6: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
8: Armatura24.pl.
9: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
13: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

I to jest pocieszające, jak ona śpiewa, że będzie łatwiej. No będzie łatwiej. A wiem, że część z Was już jest jedną nogą w planowaniu tego, co już trzeba, czyli wyprawki szkolnej. Część nawet przeciera oczy ze zdumieniem, że to już 24 sierpnia. Spokojnie, tego sierpnia jeszcze cały tydzień, nawet poniedziałek to jeszcze 31 sierpnia, więc nie trzeba piętnować poniedziałku, on będzie jeszcze dniem wakacyjnym. Co do odliczania, to bardzo proszę, bardzo przyjemne święto już 29 września, Międzynarodowy Dzień Kawy, za 96 dni Andrzejki, za 103 Mikołajki, za 122 dni Boże Narodzenie i Sylwester, za dni 128, więc jak ktoś nie zdążył zrobić formy na wakacje, to zdąży może na Sylwestra. Trzymam za Was mocno kciuki, a jakby ktoś nie chciał pracować nad Sylwestrem, jeżeli chodzi o kwestie formy, no to może popracować na kolejne wakacje, a tu myślę, że już na pewno dacie radę, bo do wakacji 2027 jeszcze 305 dni. Ale wakacyjnie gram dla Was jeszcze teraz Mr. President i Jojo Axton.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Olej napędowy. Na dostawę gotowy. Klient telefonuje. Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: 20 do 21 stopni jest teraz w południowej Wielkopolsce. Dużo więcej słońca i mniej chmur. I tak będzie już do końca dnia. Wiatr z zachodu słaby, teraz 13 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, warunki biometeo na razie niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trajanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
4: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
3: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
5: Już nieraz popieraliśmy chociażby największe od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
3: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
6: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
3: których Ukraina nie ma czym zestrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
1: Kursy walut.
2: No to zobaczmy, jak tutaj idzie konkurencja, co spada, co rośnie. Euro, średni kurs waluty obecnie to 4,30 zł. Dolar amerykański 3,69 zł. Frank szwajcarski 4,59 zł. I funt brytyjski 5,03 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

13 minut po godzinie 16. Sierpień jeszcze jest, jeszcze się nie kończy aż tak mocno, jeszcze mamy cały tydzień tego miesiąca, a sierpień to także miesiąc, w którym mamy szansę na zaobserwowanie bardzo przyjemnego owada, który nie bez powodu został ochrzczony polskim kolibrem, a mowa o fruczaku gołąbku. Dobry znak, kiedy jest w ogrodzie. Pamiętajcie, że ten najmniejszy, no właśnie, może motyl nie, ale koliber najmniejszy ptak świata, który przypomina nam właśnie także tego motylka, nietypowy wygląd, żadne zagrożenie dla ludzi, to jest ważne, żadnych zwierząt to oczywiście też nie jest zagrożeniem, nie gryzie, nie żywi się krwią, nie niszczy upraw. Przeciwnie, jest niezwykle pożyteczny, ponieważ pełni rolę zapylacza. Jeżeli chcecie go przyciągnąć do swoich ogrodów i obserwować go z bliska, to musicie zadbać o odpowiednią roślinność w ogrodzie. On lubi takie rośliny jak jaśmin, szałwie, fuksja, pelargonia i werbena, te dostarczają mu tego cennego nektaru, a później już nic, tylko obserwować.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: 16.30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Na początek powiemy, gdzie w Krotoszynie zostanie zamontowana fotowoltaika. Będzie o ostatniej okazji, by zobaczyć wystawę Kulisiewicz Akty, a na koniec powiemy o ostatnim poważnym sprawdzianie kaliskich szczypiornistek przed startem ligi.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kolejny krok w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej miejskich obiektów został wykonany. Podpisano umowę na wykonanie projektu oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na 4 obiektach na terenie Krotoszyna.
3: Zadanie pod nazwą poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Instytucji Kultury i Sportu w gminie Krotoszyn zostało podzielone na 3 części. Pierwsza część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznych na hali sportowej przy ulicy Sportowej oraz hali sportowej przy ulicy Młyńskiej. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 250 tysięcy złotych. Druga część zadania dotyczy wykonania projektu oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. Wartość tej umowy wynosi 78 tysięcy złotych. Trzecia część obejmuje wykonanie projektu i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej. Wartość umowy opiewa na kwotę 108 tysięcy złotych. Łączna wartość trzech umów z wykonawcą wynosi 436 tysięcy złotych. Natomiast łączna kwota przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowania to ponad 221 tysięcy złotych. Łukasz Kostecki, Radio Centrum.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Kulisiewicz Akty, wystawa czasowo pokazywana w budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, dobiega końca. Muzeum przygotowało pożegnanie ekspozycji w wyjątkowej formie, z warsztatami, rozmową z kuratorką i atrakcjami dla zwiedzających, a i sama wystawa i jej oprawa robią wrażenie.
4: Jest w tym miejscu niezwykle przyjemnie i zawdzięczamy to Marcie Śniosek-Masacz, genialnej scenografce teatralnej, która stworzyła bardzo przytulną aranżację. Na wystawie panuje półmrok, jest delikatne oświetlenie, z sufitu w tym wysokim pomieszczeniu zwisają zasłony jasne, są tam ustawione bardzo wygodne kanapy, więc można się rozsiąść. Jest tam cicho, jest tam przyjemnie, jest tam tak buduarowo właśnie, intymnie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Sylwia Szydłowska, kuratorka wystawy. Wydarzenie skierowane jest zarówno do miłośników twórczości Kulisiewicza, jak i osób, które jeszcze nie miały okazji odwiedzić wystawy. Warto przyjechać i skorzystać z tej okazji przed zamknięciem ekspozycji. Wstęp na wydarzenie, które odbędzie się w ten czwartek, 27 sierpnia o 17:00, jest bezpłatny, a wystawę będzie można zwiedzać do 30 sierpnia tego roku. Partnerem medialnym wystawy jest Radio Centrum. Szczypiornokaliże zajęło 4. miejsce w memoriale imienia Krzysztofa Kazimierskiego i Grzegorza Tomczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim. W turnieju zagrały drużyny, z którymi kaliskie piłkarki ręczne spotkają się w czasie rozgrywek Orlen Superligi Kobiet. W meczu półfinałowym podopieczne Dymitro Hrebeniuka przegrały z brązowymi medalistkami poprzedniego sezonu Piotrkowem Piotrków Trybunalski 22-37. O 3. miejsce zmierzyły się z Sośnicą Gliwice, która w drugim meczu półfinałowym przegrała po karnych z Energą Start Elbląg. Ostatecznie kaliszanki grały 26-37 i zajęły 4. miejsce. Turniej był kolejnym sprawdzianem kaliskich szczypiornistek, które rozgrywki rozpoczną meczem z 4. drużyną poprzedniego sezonu KPR gminą Kobierzyce. To spotkanie 5 września w arenie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, rogatka 20C.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
7: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę. Witam tych kierowców, którzy teraz za kółkiem. Jest was coraz więcej, co widać także na mapach drogowych. Jak informujecie, dzieje się, jeżeli chodzi o Kalisz, Ostrów Wielkopolski, centra miast i miejsca newralgiczne. O tej porze oczywiście w większości zakorkowane. Dzieje się tutaj naprawdę sporo. A ja przypominam o remontach w Krotoszynie. Cały czas dzieje się na ulicy Wiśniowej i te remonty jeszcze potrwają. Zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, tutaj także w Pleszewie. wiem, dzieje się sporo. No i oczywiście Ostrów Wielkopolski, a tutaj Wrocławska. I to odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudowa trwa także ulicy Leduchowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, a w Kaliszu Złota od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tutaj także czasowa zmiana organizacji ruchu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: No i przenosimy się na pewien parking przy parafii w Skórzewie. Ta wprowadziła nietypowe zasady korzystania z parkingu. Nie ma tutaj normalnego parkometru, tylko parkometr parafialny. Tutaj zamiast pieniędzy kierowcy proszeni są odmówienie modlitwy. W zależności od długości postoju, darmowy postój na parkingu przysługuje wyłącznie osobom, które przejeżdżają na msze, nabożeństwa, inne spotkania, które przez kościół są organizowane. Proboszcz wyjaśnia, że nietypowy cennik ma zwrócić uwagę na problem nadużywania parafialnego terenu przez osoby, które nie biorą udziału w życiu wspólnoty.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 17. T-Love. Nie, nie, nie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.

0: 9 minut pozostało do godziny 17 i na mnie powoli czas i pora, ale Damian Kliński już jest. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, witam z początkiem tygodnia.
0: Początek tygodnia, nowy dzień, nowe możliwości. Jak tam
1: tak,
0: u ciebie?
1: Ostatni tydzień wakacji. Ruch jest większy na drogach. Widzę, że przygotowania
0: widać,
1: do szkoły.
0: Nie? Widać,
1: tak,
0: dzieje tak. się. No ale co zrobić? No to jest nieuniknione.
1: Pewnie trwają, wiesz, wybieranie najlepszego. O, cóż to za nam tutaj muszka
0: wleciała. Coś nam
1: wleciała.
0: Lata, no.
1: Ale
0: to
1: nie osa,
0: taki dobry
1: spokojnie.
0: Znak, dobry
1: tak,
0: znak.
1: Tak, to dobra prognoza. To ja się nie rozgaduję, pogadam po 17.
0: Tak jest, a ja wam tylko powiem pa, pa. Życzę wam dobrego dnia, popołudnia. Karolina Romka, do usłyszenia, hej.

0: me, baby.
1: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Czy wiesz, że nawet niewielki balkon, przydomowy ogródek czy działka mogą pomóc chronić nasze miasto przed skutkami zmian klimatu?
4: Więcej zieleni to niższa temperatura latem, lepsza retencja wody opadowej, czystsze powietrze i przyjazna przestrzeń dla owadów zapylających oraz ptaków.
3: Masz zielony balkon? Tworzysz ogród przy domu? Opiekujesz się działką w rodzinnym ogrodzie działkowym? A może dbasz o teren zielony swojej szkoły, przedszkola lub innej instytucji?
4: Pokaż swoją zieloną przestrzeń i weź udział w konkursie Zielono mi w Kaliszu. To doskonała okazja, aby zaprezentować swoje działania, zainspirować innych mieszkańców i zdobyć atrakcyjne nagrody ogrodnicze.
3: Liczy się nie tylko estetyka. Komisja zwróci uwagę również na rozwiązania przyjazne środowisku. Wykorzystanie deszczówki, wspieranie bioróżnorodności, kompostowanie czy tworzenie miejsc przyjaznych owadom i ptakom.
4: Razem pokażmy, że każdy z nas może mieć wpływ na przyszłość Kalisza. Szczegóły konkursu znajdziesz na stronie internetowej miasta Kalisza oraz w mediach społecznościowych.
3: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu.
4: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Do końca dnia już bez niespodzianek, coraz więcej słońca na tę końcówkę, na to popołudnie i wieczór, a na termometrach 20 stopni. Więcej już nie będzie, nocą temperatura w regionie ma spaść najniżej, nad ranem do 10 stopni, więc te noce stają się wyraźnie coraz chłodniejsze. Do tego słaby wiatr powieje z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Siedemnasta.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczek.
4: Swoją decyzję o areszcie są sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
5: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
4: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
6: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
4: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
3: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia Trzeciej Drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Odważny człowiek i bezkompromisowy. Zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
3: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi, chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
8: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
3: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Całkiem przyjemnie, jak pieniądze rozdają, prawda? Prawie 5 minut po godzinie 17. Damian Klimiński, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie i rozpoczynamy ten ostatni wakacyjny tydzień w głośnikach Rihanna.
1: Radio Centrum, radio na wakacje.

0: czytam w sieci właśnie, że pierwsze bociany z Polski doleciały właśnie do Egiptu. No to znaczy, że tego lata no, zostało już na pewno dużo mniej niż więcej. No chyba, że te bociany, wiecie, znalazły super ofertę last minute i jak wielu Polaków do tego Egiptu poleciały na all inclusive. Choć wątpię oczywiście, wszystko stanie się jasne, kiedy zarezerwują sobie nad ranem ręcznikiem leżaczki nad basenem. No to wtedy faktycznie jest szansa, że za 10 dni wrócą z opaską na skrzydle z nazwą hotelu. A gdyby kogoś bardzo martwiło to, że niektóre z tych ptaków już się z nami żegnają albo już zamierzają się z nami pożegnać, są takie, które z nami pozostają nad Bałtykiem cały rok. Nasze roześmiane polskie mewy.
1: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
2: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2.
3: Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl.
2: Zapraszamy.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Teren wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu zostanie wyremontowany. Co dokładnie zostanie naprawione, ulepszone, zmodernizowane? No między innymi ta bardzo zła droga, która prowadzi do tego miejsca, do Wanatówki. Kto tamtędy jechał, wie jak ta droga wygląda. Ale to się ma zmienić. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z regionu. To już o godzinie 17.30.
2: Reklama.
3: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz, złota 60. www.polody.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.
7: I gra muzyka.

0: 17.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zachęcimy do głosowania w ostrzeszowskim budżecie obywatelskim. Powiemy o remoncie terenu wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu, a na koniec będzie o braku szans na obronę tytułu mistrzowskiego przez ostrowskich speedrowerzystów.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Od dzisiaj mieszkańcy Ostrzeszowa mogą zgłaszać swoje projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje ostrzeszowianie mogą nadsyłać do 15 września.
3: Zapraszamy wszystkich mieszkańców kolejny raz do wzięcia udziału w budżecie obywatelskim. Też chcemy, żeby jak najwięcej osób głosowało. Warto przypomnieć, że jest to uzupełnienie takiego systemu naszego partycypacji społecznej, gdyż zaczęliśmy od funduszy sołeckich, które wprowadzaliśmy na terenach wiejskich, a uzupełnieniem tego właśnie jest budżet obywatelski dla miasta. Wiele rzeczy już dzięki budżetowi obywatelskiemu udało się zrealizować. Zapraszamy do głosowania i najpierw składania projektów i liczymy na kreatywność naszych mieszkańców.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa. Swoje projekty mogą składać mieszkańcy, którzy mają co najmniej 16 lat, a link do zgłoszeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Teren wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego w Kaliszu zostanie wyremontowany. Ta część urzędu kilka lat temu przeszła kompleksową modernizację i przeniesiono do niej Wydział Komunikacji oraz Wydział Architektury. Wtedy jednak nie wykonano pracy placu wokół.
4: Leżą tam jeszcze płyty pamiętające poprzedni wiek. Zrobimy przepiękną przestrzeń, aby do tego budynku bardzo historycznego, z przepiękną salą kolumnową, z drewnianymi kolumnami, i żeby to otoczenie było przepiękne, ale to nie wszystko. Kiedyś rozmawialiśmy o bardzo złym stanie drogi, która prowadzi do tego miejsca, do Banatówki. To ona jest własnością miasta Kalisza, ale w porozumieniu z panem prezydentem również znalazły się pieniądze na modernizację tej drogi, tych tak zwanych kocich łbów i placu, który tam jest, aby on nie wyglądał właśnie tak okrutnie jak w tej chwili.
2: Powiedział Radiu Centrum Jan Adam Kłysz, starosta Kaliski, a mowa o fragmencie ulicy Łazienej od głównej nitki właśnie do Banatówki. Modernizacja ulic i terenu wokół skrzydła wschodniego starostwa powiatowego to część dużego projektu remontowego, na które samorządy pozyskały w sumie 14 milionów złotych unijnej dotacji przyznawanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Po porażce w Świętochłowicach przegrali bardzo ważny mecz na swoim torze, co oznacza, że na 99% sitodróg Omega Ostrów nie obroni tytułu drużynowego mistrza Polski w speedrowerze.
5: Przed niedzielnym meczem obie drużyny miały po 11 punktów, ale leszczynianie zajmowali drugie miejsce tylko dzięki lepszemu bilansowi Małych Oczek. Planem minimum sitodróg Omegi było zwycięstwo, maksimum zdobycie punktu bonusowego i odrobienie strat z meczu w Lesznie. Już początek meczu pokazał, że o bonusie trzeba zapomnieć. Pierwsze 5 biegów kończyło się remisami. Później minimalnie prowadził Szawer, który wygraną przypieczętował w przedostatnim biegu, po którym było 79-71. W ostatnim wyścigu sitodróg Omega, która jechała bez jednego ze swoich liderów, Bartosza Grabowskiego, odrobiła nieco strat, ale odwrócić losów meczu nie była już w stanie. Porażka 78-81 sprawiła, że ostrowski zespół będzie najprawdopodobniej walczył o brązowy medal CS Superligi Speedrowera. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa mecze. Wyjazdowy w Gnieźnie i na swoim torze ze Śląskiem Świętochłowice. Najwięcej punktów dla Ostrowian w niedzielę zdobyli Paweł Idziorek i Paweł Szkudlarek po 15. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy na drogi Kalisza i regionu południowej Wielkopolski. Z racji tego, że koniec wakacji się zbliża i zbliża się początek roku szkolnego, to w najbliższym czasie pewnie ten ruch na drogach może być nieco większy w okolicach galerii, na parkingach czy w pobliżu dużych sieci sklepów. Tam zachowajcie ostrożność. A jeśli chodzi o tę chwilę, jak wygląda sytuacja na drogach, jeśli chodzi o aktualne natężenie ruchu drogowego, nie jest tak źle. Większy ruch oczywiście jeszcze między innymi, ale i Wojska Polskiego przy skrzyżowaniu z Poznańską, czy przy skrzyżowaniu ze Złotą, a także przy dojeździe do skrzyżowania z ulicą Stawiszyńską w centrum. Także ten ruch jeszcze nieco większy, ale już stopniowo słabnie. Jeśli chodzi o prace drogowe, napotkacie je na drodze krajowej nr 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tam możliwy ruch wahadłowy. Ostrów Wielkopolski, tutaj przebudowa i remont na ulicy Wrocławskiej, przebudowa na ulicy Leduchowskiego, a także prace na drodze krajowej nr 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Pleszew, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Opatówek koło Kalisza, Rogatka 20C.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
0: Kaliska policja dała właśnie informacje drogowe. Podsumowanie wczoraj bowiem w całej Wielkopolsce odbyły się działania pod nazwą Jednoślad. Policjanci skupili swoją uwagę w szczególności na motocyklach i przestrzeganiu przez nich przepisów, zwłaszcza tych dotyczących ograniczeń prędkości. Zaangażowanych było 251 policjantów ruchu drogowego, którzy skontrolowali blisko 1000 motocyklistów. Łącznie przeprowadzili ponad 1200 kontroli trzeźwości. Co ważne, tylko dwóch przebadanych kierowców było pod wpływem alkoholu. 28 osób kierujących jechało zdecydowanie za szybko, natomiast aż 50 osób straciło dowód rejestracyjny z powodu złego stanu technicznego.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A dla wszystkich tych, którzy o tej porze mocno trzymają kierownicę, jadą na czterech kołach, bo na dwóch raczej ciężko radia słuchać, chociaż też się zdarza i takich kierowców też w szczególności pozdrawiamy. Gramy dalej w głośnikach, już kolejny wakacyjny przebój. Za 23 minuty, 18:00.

0: Reklama. Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie w reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
0: Reklama.

Follow Rivers, Lucky Lee w głośnikach. 11 minut zostaje do godziny 18. Dzisiaj 24 sierpnia i dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy na przykład dzień zdegradowania Plutona. No i tak się właśnie składa, że Pluton stracił status pełnoprawnej planety dokładnie 20 lat temu, w 2006 roku, podczas zgromadzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze. Wtedy stwierdzono, że Pluton to już nie jest planeta, nie jest planetą Układu Słonecznego. Cóż za degradacja. Mogłoby być mu przykro, bo funkcja, którą otrzymał w zamian, już tak zaszczytna i honorowa nie jest, bo został uznany i do dziś uznawany jest jako planeta karłowata. Nie brzmi zbyt dumnie, prawda? No cóż, na pewno wśród was są jeszcze tacy, którzy w szkole, w podręczniku mieli tego Plutona jako ostatnią planetę Układu Słonecznego. Wszystko się zmienia. A teraz już w głośnikach nasz debiutant, jeśli chodzi o muzykę i jego debiutancki przebój. Halo Houston, tak a propos tego kosmosu, i Jasiek Piwowarczyk.

0: wiedzieć gdzie.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro znów cieplej i do tego także dużo, dużo więcej słońca. Na termometrach w Kaliszy i w regionie południowej Wielkopolski jutro do 22 stopni. Niebo niemal bezchmurne, bez opadów ze słabym tylko wiatrem wiejącym ze wschodu. Ciśnienie jutro na poziomie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
4: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
3: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja Kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
5: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
3: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. 17-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
6: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
3: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
7: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
3: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też od 550 do 850 zł.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając z włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekaterina Anną Gorgodzę, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
9: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorące i wilgotne, i myślę, że to też mi pomoże.
8: Polak tym samym przesunął się do pierwszej 50 rankingu ATP i zajmuje obecnie 46 pozycję. Za to inna polska tenisistka Maja Chwalińska wybrała także Meksyk, ale turniej w Monterey. W singlu jako zawodniczka rozstawiona zacznie grę od drugiej rundy, zaś jej mecz deblowy w parze z Austriaczką Sinią Kraus powinien właśnie się rozpoczynać. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Gianniego Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Ryuichi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A już teraz jeden z największych grunge'owych klasyków lat 90. Kurt Cobain, zespół Nirvana i utwór, który większość doskonale kojarzy. Smells Like Teen Spirit w głośnikach. 5 minut po godzinie 18:00.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Wito na koniec. Męskie granie orkiestra 2026 z utworem Tańczy już za nami. No kiedy trasa męskiego grania dobiega końca, to mamy kolejną oznakę tego, że lato też powoli niestety dobiega końca. Dzisiaj już słyszeliśmy o tych odlatujących bocianach, a tutaj także i męskie granie zakończyło swoją wakacyjną trasę w miniony weekend w Warszawie, w stolicy, nie w Żywcu. W Żywcu zaczynali, w Warszawie zakończyli trasę. Przypomnijmy, w tym roku to był Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a Vito Bambino niestety ku rozczarowaniu dla wszystkich jego fanów ogłosił, że to był jego ostatni rok z męskim graniem. Cóż, przyjdzie nam poczekać niespełna rok na to, aż znów dowiemy się, kto wystąpi w kolejnej edycji Męskiego Grania 2027. No i poznamy kolejny hymn Męskiego Grania, bądź hymny, bo w tym roku poza Tańczy mieliśmy także i kolejny z hymnów, który wciąż także wysoko na naszej radiowej liście przebojów, czyli Nareszcie. Na oba te utwory oczywiście możecie cały czas jeszcze zagłosować, mimo że trasa zakończona, to oczywiście wasze ulubione przeboje czekają na głosy na rc.fm.
2: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, drukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Reklama.

0: Trójkolorowi mają ze sobą kolejne spotkanie. Jak poszło drużynie KKS-u w Koszalinie? O tym posłuchacie już niebawem. Kolejna porcja informacji o godzinie 18.30.
1: Reklama.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
1: Reklama.

0: I już 18.30 na zegarach, teraz Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zajrzymy do remontowanej w Pleszewie zabytkowej kamienicy z ciekawą historią. Powiemy o nowej wiewiórce na Kaliskim Szlaku oraz podsumujemy mecz KKS-u w Koszalinie.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W Pleszewie trwa przebudowa kamienicy przy ulicy Kaliskiej 2. Powstaje tu Muzeum Sztuki Współczesnej Kamienica, które pokaże największą w kraju kolekcję prac Mariana Bogusza i stworzy miejsce dla młodych artystów. Jeśli prace będą przebiegały zgodnie z planem, muzeum ma być gotowe za rok.
4: Kamienica u zbiegu ulic Kaliskiej i Krzyżowej przechodzi ogromną metamorfozę. Wewnątrz trwają intensywne prace rozbiórkowe. Usuwane są ściany, tynki, posadzki, drewniane stropy. Budynek jest izolowany, a w ramach inwestycji powstaje nowa klatka schodowa z windą. Najważniejszą częścią kamienicy będą podziemia i parter, gdzie będzie prezentowana największa w kraju kolekcja prac Mariana Bogusza. Na poddaszu zaplanowano pracownie artystyczne nie tylko dla dzieci. Będzie tam można rozwijać zainteresowania m.in. ceramiką, rzeźbą, fotografią i grafiką. Historia tego miejsca jest wyjątkowa. Na przełomie XIX i XX wieku działała tu wytwórnia dewocjonaliów Stanisława Bendlewicza, a produkowane w niej krzyżyki trafiały nawet na Wyspy Kanaryjskie. Po latach duch sztuki wraca więc do tej kamienicy. Inwestycja kosztuje ponad 9 milionów złotych, z czego około 6 600 tysięcy stanowi unijne dofinansowanie. I warto podkreślić, że są to środki przeznaczone na ten konkretny projekt i nie mogą być zamienione na budowę drogi, odkrytego basenu czy hali sportowej. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Na Kaliskim Szlaku Wiewiórek pojawiło się nowe miejsce. Dziewiątą figurkę umieszczono w pobliżu willi Kalisja przy Alei Wolności. Trasa wyznaczana przez wizerunek wiewiórek licznie zamieszkujących park miejski i będących jego symbolem powstała w 2024 roku. Idąc ich tropem można poznać miasto, jego historię oraz aktywnie spędzić czas.
5: Idea tworzenia tego szlaku ma oczywiście kilka wymiarów. Przede wszystkim to taki promocyjny, żeby te wiewiórki uatrakcyjniły przestrzeń naszego miasta, żeby można było zrobić sobie z nimi zdjęcia. Posadowiliśmy wiewiórki w takich miejscach, które warto odwiedzić. Stworzyliśmy mapkę i pieczątkę. Szlak jest opisany. W każdym miejscu, gdzie jest posadowiona wiewiórka, jest umieszczona tabliczka z kodem QR, odsyłająca do informacji na stronie miasta. W każdym tym miejscu jest zlokalizowana pieczątka. Taka trasa to jest około 10 tysięcy kroków.
2: Powiedziała Radiu Centrum Iwona Cieślak z Kancelarii Prezydenta Miasta Kalisza. To dla zdrowia i przyjemności, a po pokonaniu całego Kaliskiego Szlaku Wiewiórek i zebraniu stempli można odwiedzić informację turystyczną w ratuszu i odebrać upominek. Gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry, a goście z Kalisza kończyli mecz w osłabieniu. Mowa o niedzielnym spotkaniu piątej kolejki BetClick trzeciej ligi, w którym KKS Kalisz zremisował na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin 1-1.
6: Pierwsza połowa na stadionie w Koszalinie minęła bez bramek, choć w jej końcówce Kaliszanie nie wykorzystali rzutu karnego. Strzał Michała Biskupa wybronił bramkarz gospodarzy. Kaliszanie wyszli na prowadzenie dopiero w 82 minucie po golu Bartłomieja Płótno. Jednak szczęście trójkolorowych nie trwało długo. Chwilę później drugą żółtą kartkę zobaczył Michał Biskup i musiał opuścić boisko. Goście nie utrzymali korzystnego wyniku, a wyrównującą bramkę dla Bałtyku zdobył w 95 minucie Alan Krause. Co ciekawe, na mecz nie została wpuszczona grupa kaliskich kibiców, a jak wytłumaczyli gospodarze, powodem miał być trwający remont trybuny gości. Aktualnie KKS Kalisz z dorobkiem 8 punktów zajmuje 8 miejsce w tabeli, a w tę sobotę 29 sierpnia Kaliszanie powrócą na własne boisko. Na stadionie przy ulicy Łódzkiej podejmą Elanę Toruń. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

Absolutny klasyk na antenie Radia Centrum. Show Must Go On, zespół Queen. 14 minut zostaje do godziny 19, poniedziałek 24 sierpnia. Niektórzy mają okazję do świętowania i to z początkiem tygodnia. W tym gronie Albert, Anita, Bartosz, Bartłomiej, Emilian, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina, Patrycjusz i Patrycy. Wszystkiego najlepszego dla Was.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Do tego tematu wrócimy już o godzinie 19. Zdradzimy także, jakie to niecodzienne znalezisko odkryto na polach Grunwaldu. Szczegóły już za kilka chwil. Ace of Base teraz w głośnikach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski jutro do 22 stopni, sporo słońca, pogodnie, bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym ze wschodu. Ciśnienie jutro na poziomie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: ...24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
5: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
4: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
6: W naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
7: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
8: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
4: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
9: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
4: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
10: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich, w Gliwicach odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
11: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
10: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
11: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
10: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, na przykład wzroście temperatury czy zasolenia wody.
4: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
12: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw. Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik. Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
13: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej ze Spaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Spaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
12: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut już teraz po 19:00.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Dla niektórych świadomość tego, że wakacje będą już powoli dobiegać końca, to jest wiadomość dość gorzka do przełknięcia, ale Kalisz ma to osłodzić. Będziemy mówić o słodkim zakończeniu wakacji już niebawem, to już o 19.30. Ale powiemy także między innymi o rekreacyjnych inwestycjach. To w gminie Mikstadt, a szczegóły już za moment.

0: 19.30 na zegarach, teraz już Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od rekreacyjnych inwestycji w gminie Mikstat. Zaprosimy na słodkie zakończenie wakacji w Kaliszu i powiemy o występie ostrowskiego lekkoatlety na jednym z najważniejszych sportowych wydarzeń w Europie.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Gmina Mikstat inwestuje w obiekty rekreacyjne. Jednym z obiektów, który przeszedł gruntowną zmianę, jest miejscowy stadion sportowy, w który zainwestowano przeszło 1,5 miliona złotych.
3: Stadion miejski w Mikstacie zmienił się nie do poznania. Wszystkie inwestycje, które prowadzimy, prowadzimy z udziałem środków zewnętrznych. Tutaj z kolei, jeżeli chodzi o stadion, to mamy zaangażowanie środków Ministerstwa Sportu. Nowa strefa rekreacji, która powstała teraz, jest uzupełniana o skatepark, boisko koszykówki 3x3 i boisko do piłki siatkowej. Po to, żeby oprócz boiska piłkarskiego, obiektu Orlika, który też przechodzi metamorfozę, również były takie inne strefy rekreacji.
2: Powiedział Radiu Centrum Henryk Zieliński, burmistrz Mikstatu. Ponadto przy szkole podstawowej w Mikstacie stworzono boisko dla uczniów klas od 1 do 3. Inwestycje ukończono dzięki wsparciu środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz miejscowej parafii, która zgodziła się użyczyć swój teren na cele edukacyjne.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: W niedzielę 30 sierpnia na Placu Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się 15. Kaliskie Miodobranie, które organizują Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Południowej oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
4: Ja Was zapraszam na najbliższe miodobranie. Będzie zespół z Kociny i Sekowianki. Także zapraszam, a i będzie też bardzo wspaniały konkurs dla ludności. Wicemarszałek Krzysztof Grabowski przeznaczył bardzo dużą pulę pieniędzy na nagrody i to będą niespodzianki. Zobaczycie, przyjdźcie na mnóstwo stoisk z miodem, mnóstwo stoisk z produktami, rękodziełami i innych, dodatkowo jakieś dmuchańce, koniki. Przyjdźcie zobaczyć sami.
2: A zaprasza słuchacze Radio Centrum Krzysztof Witwicki, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu oraz prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego. Kaliskie Miodobranie potrwa od 11 do 17, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. 11 aktualnych rekordzistów świata, 55 medalistów olimpijskich, w sumie 170 medalistów Mistrzostw Świata i Europy na listach startowych. Był i on, reprezentant klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawid Grzonka, który w niedzielę na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpił w memoriale Kamili Skolimowskiej, rozegranym jako 5. edycja w Polsce prestiżowej diamentowej ligi. Grzonka wystąpił w sztafecie Mix 4x100 metrów. Pobiegł dobrze, ale na kolejnych zmianach zgubiono pałeczkę i sztafeta nie dobiegła do mety. Szkoda, ale sam udział w takim meetingu to niesamowite przeżycie, powiedział Radiu Centrum. W Chorzowie sprintal Stali Ostrów.
5: To fajne doświadczenie na pewno. Pierwszy raz na tak dużej imprezie, gdzie jest aż tylu kibiców. Na pierwszej zmianie przy prezentacji no, było słychać te 35 tysięcy osób, co dopinguje wszystkie sztafety, więc mega, mega fajne doświadczenie. Na całej arenie rozgrzewkowej spotyka się takie nazwiska i takich ludzi, że no mega fajnie się robi rozgrzewkę przy nich, to też mega, mega fajne to jest.
2: Powiedział Radiu Centrum Dawid Grzonka. Sprinter Stali z występem w memoriale Kamili Skolimowskiej zakończył intensywny sezon. Grzonka kończy w tym roku kategorię młodzieżową U23, w której w tym sezonie zdobył złoto Mistrzostw Polski na 100 metrów, a w sezonie halowym został młodzieżowym mistrzem Polski na dystansie 60 metrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 1000 piorunów dla polskiego wojska. Jest umowa. Pioruny trafią do polskich żołnierzy. Szczegóły już za kilka chwil. Będą także ważne zmiany dla chorych osób na cukrzycę. A do informacji z Polski i ze świata wrócimy już o godzinie 20:00.

0: Reklama.
1: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Przed nami znów kilka cieplejszych dni. Na termometrach jutro w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski maksymalnie 22 stopnie. Sporo słońca, bez chmur, bez deszczu, ze słabym tylko wiatrem wiejącym ze wschodu. Ciśnienie jutro w ciągu dnia na poziomie 1020 hektopaskali i najpewniej czekają nas także korzystne warunki biometeo.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Dwudziesta.
1: Dwadzieścia cztery godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
4: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
3: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja, nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
6: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
7: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
3: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty już teraz po 20:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: To był artysta o pseudonimie The Weeknd, więc można powiedzieć, że The Weeknd już za nami i ten faktyczny weekend też już za nami, ale to nie znaczy, że w środku tygodnia też dziać mogą się naprawdę ciekawe rzeczy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Jubileuszowa 20. edycja Multi Art Festival w Kaliszu rozpocznie się bowiem już w środę. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, na które składają się m.in. koncerty, ale także i wystawy, warsztaty, a także Silent Disco.
2: Przez 4 kolejne dni będzie się bardzo dużo działo głównie w okolicach Śródmieścia, konkretnie Rozmarku. Natomiast wydarzenia są też w różnych innych miejscach niż Rozmarek. Wyjątkowo w tym roku właśnie z racji tego, że mamy jubileusz. Przez wszystkie te 4 dni wiele spotkań z artystami, między innymi z duetem tworzącym książki Gorą Kulik i Tomkiem Żarneckim, spotkanie z zespołem Vitamina, również dwie rezydencje artystyczne Małgorzata Halber oraz Chris Łukom.

Za 27 minut będzie godzina 21, 24 sierpnia w kalendarzu, to znaczy, że czas powrotów do rzeczywistości, powrotów z urlopów właśnie trwa, ale takie powroty do domu też potrafią być radosne, tak jak w tej piosence Gotta Go Home i Bonnie M w głośnikach Absolutny Klasyk końcówki lat 70. już teraz.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Nowe dane o Polakach i o zakupach Polaków. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu troszeczkę zwolniła. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata. Już o godzinie 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w ciągu dnia na termometrach zobaczymy nawet do 22 stopni, więc całkiem ciepło, przyjemnie, do tego także bardzo pogodnie, słonecznie, z bezchmurnym niebem i bez opadów. Zapowiada się naprawdę bardzo przyjemny pogodowo wtorek, wiatr bardzo słaby, ledwie odczuwalny, wiejący ze wschodu, ciśnienie na dobrym poziomie 1020 hektopaskali, może ciut zbyt wysokie, ale warunki biometeo powinny być jutro korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Upały niebawem wrócą, ale nie na długo. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory aktów małżeństwa. Mamy nowe dane o Polakach na zakupach, czyli o sprzedaży detalicznej w sklepach. Miriam Lipińska. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
4: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
3: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
4: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
3: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Samorządy, które nie zgodzą się na transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą, także tych jednopłciowych, poniosą za to odpowiedzialność, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo.
3: A za łamanie prawa są kary, dodaje minister.
5: Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
3: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. To pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Wczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
6: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
3: Wojewoda postanowił, że dyżurni z Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy od niedawna odpowiadają za włączanie syren w całym regionie, muszą przejść więcej specjalistycznych szkoleń, tak by przy tak zwanych cichych testach nie dochodziło do pomyłek, włączania syren i straszenia mieszkańców. Koniec strajku kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Pracodawcy porozumieli się w sprawie płac ze strajkującymi. Strajk trwał od piątkowego poranka i w weekend sparaliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzna nad częścią kraju musiała zostać zamknięta. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
7: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
3: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Order w głośnikach. No i skoro poniedziałek, to Blue Monday od New Order właśnie w głośnikach. Chociaż ja mam nadzieję, że ten wasz poniedziałek wcale nie jest blue, wcale nie jest smutny. Zresztą poniedziałek już będzie powoli zmierzał ku końcowi i będziemy zmierzać powoli w kierunku kolejnego weekendu wakacyjnego, jeszcze w dalszym ciągu weekendu. Summertime w Radio Centrum trwa, tak jak i wakacje wciąż trwają, a w głośnikach już za chwilę zespół Phil, który ogłosi to, co za oknami, czyli że jest już ciemno.
1: Reklama.
2: Olej napędowy na dostawę gotowy. Klient telefonuje, Ochman realizuje. Szybka dostawa i załatwiona sprawa. Firma Ochman od 35 lat zaopatruje najbardziej wymagających odbiorców paliw płynnych. Nowoczesna flota pojazdów oraz zespół wykwalifikowanych pracowników gwarantuje szybką dostawę oleju napędowego. Dokładnie wtedy, gdy jej potrzebujesz. Nie czekaj, dzwoń. 601 42 42 42.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
6: Summertime w Radiu Centrum.

Za 25 minut 22, wieczór z Radiem Centrum, Summertime na antenie Radia Centrum wciąż wybrzmiewa, za nami Pink, teraz już Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know, w kolejce Sami i Lato.

0: USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Kolejne pomysły Donalda Trumpa. Do tematu wrócimy niebawem. Kolejna porcja informacji już o godzinie 22, ale też dobre wiadomości. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Szczegół już za chwilę.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Ale jeszcze zanim fakty warte uwagi o godzinie 22, to teraz Maneskin.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: just like that.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
3: Bardzo pogodny, słoneczny i nieco cieplejszy dzień. Na termometrach w Kaliszu jutro maksymalnie 22 stopnie. Dużo słońca bez opadów ze słabym wiatrem wiejącym ze wschodu. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła
3: 22.
2: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Protest cudzoziemców mieszkających w Polsce przeciw opieszałości urzędów. USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Miriam Lipińska. Kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie, usłyszał dziś zarzuty. Sąd zdecydował też w sprawie tymczasowego aresztowania 26-letniego Huberta B., mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
6: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
5: Hubert B. wjechał w 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Na miejscu zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według prokuratury mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał 70 km na godzinę. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Domagamy się szacunku i równego traktowania przez państwo, skandowali dziś przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Uczestnicy manifestacji domagali się skrócenia procedur urzędowych, w tym wydawania kart pobytu i pozwoleń na pracę. Niektórzy z nich czekają na nowe dokumenty, nawet 2 lata.
7: Ciągnie się to około roku. Też nie rozumiem, dlaczego już w ciągu kilka lat ta sytuacja nie znajduje rozwiązania ze strony urzędu.
8: Czekam na to, żeby odebrali tylko ode mnie dokumenty już pół roku. Będę jeszcze czekać nie mniej niż pół roku.
9: Ja jestem z Rosji, ja mam status uchodźcy i już nie pierwszy raz zmieniam kartę pobytu, ale w tym roku pierwszy raz, kiedy już terminy są naruszane.
5: Mówili uczestnicy demonstracji. Wielu z nich to właśnie uchodźcy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, oświadczył minister finansów USA Scott Bessent, ogłaszając rozpoczęcie operacji Gospodarczy Wyrzutek, obliczonej na, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent przedstawił też nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Nową inicjatywę sankcyjną, największą ekonomiczną ofensywę w historii, porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych. I na koniec wracamy do kraju. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Program ma wesprzeć branżę turystyczną na pograniczu, gdzie ruch turystyczny zamarł przez wojnę na Ukrainie. Czek to 300 zł dopłaty na osobę za nocleg. Będzie można z niego skorzystać już jesienią. Burmistrzyni Hrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą w okolice jej miasteczka.
10: Bon turystyczny do zrealizowania w Hrubieszowie, w okolicach Hrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi hrubieszowskiej.
5: Czeki dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, a dla wszystkich dorosłych Polaków Samorząd Lubelszczyzny.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: I już prawie 4 minuty po godzinie 22:00.

Nie mamy nic do stracenia mrozu, tak twierdzi Sudden Grace. 15 minut po godzinie 22. To poniedziałkowy wieczór z Radiem Centrum. 24 sierpnia, 15 minut po 22. A teraz już witamy w dżungli. Ale nie, to nie Welcome to the Jungle od Guns N' Roses, to dżungla od Electric Light Orchestra w głośnikach. W kolejce jeszcze On My Mind, będzie także Michał Szczygieł, jeśli chodzi o polskie utwory, ale także klasyki, takie jak na przykład zespół Universe.

0: Kropla wieczności.
1: Niewyobrażalne. 100 lat temu lot samolotem był czymś niewyobrażalnym. Dziś możesz razem z setkami innych osób przelecieć z Warszawy do Toronto w mniej niż 10 godzin. Kiedyś pokonanie tego dystansu zajmowało kilka tygodni. 70 lat temu przeszczepy serca były niewyobrażalne. Dziś tysiące biorców narządów prowadzi normalne życie. 30 lat temu niewyobrażalny był wszechobecny wpływ internetu. Dzisiaj to niezastąpione narzędzie komunikacji, pozyskiwania informacji i prowadzenia biznesu dla setek milionów ludzi. Dziś dla wielu sama myśl o Jezusie, o niebie i piekle jest niewyobrażalna. Ale rzeczy niewyobrażalne dzieją się cały czas. 2000 lat temu na krzyżu, na wzgórzu zwanym Golgotą, Bóg wypisał wiadomość krwią swojego Syna. Brzmi ona: powrócę. To, co stało się na tym krzyżu, było dla ciebie. Dlaczego do mnie nie dołączysz? Dlaczego mi nie ufasz? Pragnę być z tobą przez całą wieczność. Podpisano: Jezus.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

Boski Enrique w głośnikach i Bay Lamos zachęcał do tańca. 12 minut zostaje do godziny 23. Summertime jeszcze trwa na antenie Radio Centrum, a teraz już Cher.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Znana jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Szczegóły niebawem, kolejna porcja informacji już o godzinie 23:00. Teraz Sting.

0: Zdecydowanie jeden z piękniejszych utworów z repertuaru Stinga, jeden z najpiękniejszych utworów w historii kina i najpiękniejszych utworów w ogóle. Za nami Sting i Shape of My Heart, a ja za dziś serdecznie dziękuję. Damian Klimiński, do usłyszenia, życzę dobrej i spokojnej nocy, a teraz sprawdźmy jeszcze prognozę pogody na jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
0: Ciepło, przyjemnie, słonecznie, bezchmurnie, bez opadów. 22 stopnie maksymalnie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Wiatr tylko bardzo słaby ze wschodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła
0: 23.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba, zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie nieśmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
4: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
3: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
3: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja, nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
6: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
7: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
3: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

96.4 FM. Radio na wakacje.